0: a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
1: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku angielskim.
2: A co było słabym punktem?
1: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
0: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
3: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl. Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy wczoraj cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabrał nas wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co to była za atrakcja?
4: Park Dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu. Z udziałem gry świateł.
5: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
4: Mówi reżyser Filip Klepacki. Parku Dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
3: Widowisko będzie można zobaczyć w piątki i soboty do 25 lipca.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Nigdy nie mów nigdy, tak? Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 poseł Paweł Ślis odpowiedział na pytanie, czy jego ugrupowanie wystartuje w kolejnych wyborach wspólnie z PSL.
7: Decyzja, jak będziemy startować, jeszcze jest przed nami.
8: Ale rozważacie startowanie z PSL-u?
7: Ja się politycznie nauczyłem, że nigdy nie mów nigdy. I może tej wersji się będę trzymał.
8: A co na to PSL?
7: Ja mam bardzo dobre relacje z kolegami z PSL-u. Szymon Hołownia ma też bardzo dobre relacje z PSL-u. My naprawdę ze sobą rozmawiamy. Ja zarówno z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem się spotykam, rozmawiam z kolegą Piotrem Zgorzelskim także, z koleżanką Ulą Pasowską, którą naprawdę bardzo cenię za merytorykę.
8: Dobrze, tylko, że Władysław Kosiniak-Kamysz na pytanie o Polskę 2050 odpowiada opiniami na temat Katarzyny Połączyńskiej-Nałęcz i mówi, to jest partia Razem. To nie jest dawny Szymon Hołownia.
7: Panie redaktorze, oprócz takiej całej defensywy mieszkalnictwa mamy bardzo wiele innych inicjatyw, od, mogę powiedzieć, sprawy pełnomocnictwa pocztowego, po sprawy tymczasowego aresztowania, od spraw związanych z ekologią do spraw oddania lasów także, żeby obywatele mogli...
8: To fantastycznie,
7: mieć,
8: ale ja
7: wrócę... Nie jesteśmy partią Razem, bardzo bym prosił o...
8: Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy Polska 2050 mogłaby startować z PSL-em, odpowiedział w Polsat News, odpowiedział tak, jak patrzę na wypowiedzi liderki dzisiejszej, pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to wydaje się, że ona jest już w partii Razem i nie musi tam przystępować. Patrząc na jej sposób zachowania politycznego i poglądy merytoryczne, to dużo jej bliżej do partii Razem niż do Polski 2050 i Szymona Hołowni. Pozbycie się Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz ceną za koalicję z PSL.
7: Nie, na pewno nie. Panie doktorze, Polska 2050 jest także partią, klubem parlamentarnym, który złożył najwięcej projektów ustaw w parlamencie.
8: Ale nie ma sporu o to, w jakim kierunku iść wewnątrz Polski 2050?
7: W Polsce 2050 mamy bardzo różną wrażliwość. My jesteśmy dość takim środowiskiem...
8: i macie 15 wrażliwości, to z całą pewnością.
7: I to jest rewelacja.
8: Troje zostało, to byście się pokłócili.
7: Ale nieprawda. To jest tak jak małżeństwo, panie redaktorze. Czasami się kłócimy, czasami się nie zgadzamy, ale trwamy razem i mamy jakiś wspólny cel w tym zakresie.
8: Ja to słyszałem w momencie, jak jeszcze byliście jedną formacją z klubem Centrum i też była mowa, że jesteśmy jak małżeństwo, nie rozstaniamy się i nagle burzliwy rozwód, ale, opieka naprzemienna nad częścią z...
7: Panie redaktorze, żadnego burzliwego rozwodu nie było. Jeden postanowił odejść, odszedł. Problem rozwiązany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że koleżanki i koledzy, z całym szacunkiem do nich z klubu Centrum, jakoś tak legislacyjnie słabo, nic nie słyszałem, oprócz jednej ustawy dotyczącej...
8: Pomysł, przecież chcą założyć Konfederację Light.
7: No nie po drodze mi z Ryszardem Petru, który już swoją Nowoczesną miał i co po niej zostało? Długi, które spłacamy z podatków naszych.
8: No jak to? Ja słyszałem od byłych polityków Nowoczesnej, że są teraz centrum w środku Koalicji Obywatelskiej, są sercem Koalicji Obywatelskiej.
7: A z Nowoczesnej zostały długi, które spłaca

0: podatnik.
1: Ale powinniśmy być wdzięczni. Ja przypomnę jeden z posłów Nowoczesnej. No musimy być wdzięczni za te długi.
0: Znaczy, panie doktorze, ja myślę,
1: bo
0: że
1: część spłacili.
0: Ryszard Petru, no tak, część spłacili, no jasne, tak, tak, słyszałem tą wypowiedź. Natomiast no, Ryszard Petru, gospodarując tak naprawdę tą najbogatszą klasę, myślę, że nie jest w stanie zmobilizować takiej siły, żeby taka partia Konfederacja Light znalazła się w parlamencie. Konfederacja gra tak naprawdę na zupełnie innych emocjach. Ten dodatek gospodarczy jest tylko drobnym dodatkiem.
1: A na jakich emocjach gra Konfederacja?
0: Na antyukraińskości, na takich bardzo prawicowych poglądach, które no niestety nie do końca są zbieżne z moimi.
1: Dobrze, a jak, na czym chce grać Polska 2050, jeżeli myśli o wejściu do parlamentu?
0: Znaczy, to duża praca jeszcze przed nami i też zdajemy sobie sprawę, na jakim etapie teraz jesteśmy. Polska to widzi, 2050. Ja też to widzę, bo przecież, panie doktorze, no nie ma co zaklinać rzeczywistości. Z 2-1 nie zrobi się 21, więc...
1: No, albo z 1-1, tak uczciwie powiedzmy, też są takie sondaże.
0: Nie będę się kłócił o 1%, panie doktorze.
1: Ja myślę, że w pana przypadku to jest 2 razy więcej, więc ja bym się pokłócił jednak.
0: Nie, dużo pracy przed nami, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast ja jestem w parlamencie po to, żeby robić dobre rzeczy. Wczoraj na przykład miałem bardzo fajne spotkanie z notariuszami, którzy powiedzieli, że wreszcie ktoś zwrócił uwagę na taki błahy problem pełnomocnictwa. Możesz sprzedać mieszkanie za 1 000 000 zł, czy kupić babci mieszkanie za 1 000 000 zł, ale z poczty już postanowienia wysłanego z sądu odebrać nie możesz. A my dzięki tym naszym zmianom ułatwiamy to. Prosta rzecz, a cieszy.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o współpracę z PiS-em. Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu ratunkowy projekt ustawy dla rynku kryptowalut.
0: Chyba nawet po raz trzeci, panie redaktorze.
1: Nawet po raz trzeci. Wydaje się mi, że po raz drugi. Wszystko jedno, no niech będzie po raz trzeci. Do 3 razy sztuka. Prowadzicie też rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego w celu wypracowania kompromisowych poprawek. Udało się coś ustalić, bo ostatnio było spotkanie z ministrem Boguckim.
0: Było. Znaczy, panie redaktorze, i to jest pokazanie, że Polska 2050 potrzebna jest scenie politycznej. Nie można obrażać się na jeden z ogniw w łańcuchu legislacyjnym. I tu nie chodzi o to, żeby złożyć po raz 4, 5, 10, 30 tą samą ustawę, po raz 4, 5, 30 głosować, przegłosować weto prezydenckie, tylko trzeba coś załatwić.
1: Fantastycznie, tylko że z 15 czy 16 posłami.
0: Ale mówimy o czymś
1: innym.
0: Nawet
1: jak się dogadacie z prezydentem, to jeszcze musielibyście się dogadać z premierem. Ale no, nie widać jakiejś wielkiej chęci.
0: Ale pokazujemy jedną rzecz, że czasami warto porozmawiać, dlatego rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim.
1: Ustaliliście coś
0: w zakresie. Tak, mamy pewien kierunek ustalony, który byłby, myślę, wydaje akceptowalny dla wszystkich stron. Niestety tego konfliktu. My chcemy pokazać, że można wyjść poza konflikt PiS-PO.
1: Panie
0: po prostu.
1: Ale pan mówi, byłby akceptowalny dla wszystkich stron konfliktu. Dobrze, wypracowaliście, ustaliliście coś z ministrem Boguckim. No to teraz pytanie, czy to, co wypracowaliście z ministrem Boguckim, zostało zaakceptowane przez premiera Donalda Tuska?
0: Wkrótce, panie redaktorze.
1: Ale ponieważ wkrótce zostanie, czy wkrótce się spotkacie?
0: Wkrótce zostanie dopracowane.
1: Ale dopracowane z premierem?
0: Także z stroną koalicji 15 października.
1: Ale rozmawialiście z nimi już o tym? Czy na razie?
0: To co do niektórych rozmów i co do niektórych działań należy czasami trochę ciszej i lepiej się wtedy je uzgodni.
1: Ja się nie pytam, czy już ustaliliście, czy przypadkiem się umówiliście, czy przynajmniej się umówiliście na to spotkanie.
0: Panie doktorze, jest daleko zakrojona praca nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby rynek kryptowalut był uregulowany, bo tak to wiemy, co się wydarzyło od 1 lipca.
1: Panie ministrze, panie pośle, tak żartowaliśmy, że pan się szykuje do Ministerstwa Sprawiedliwości, to dlatego przed programem. Ale nie szykuje się pan na Ministerstwo
0: Sprawiedliwości. Nie, nie szykuje się
1: na Ministerstwo Sprawiedliwości. Do OBWE się pan szykuje. To jest ucieczka, chce pan jak Szymon Hołownia do ONZ-u uciec.
0: Ale zacznijmy od tego, że bycie w OBWE nie wyłącza bycie dalej posłem i dalej...
1: To oczywiste, to pamiętam, pracy. Marcin Romanowski był w OBWE.
0: Nie.
1: Przepraszam, on był w czym innym.
0: W Radzie,
1: tak.
0: W Zgromadzeniu Rady Unii Europejskiej.
1: Tak.
0: Natomiast nie, to jest praca, która też związana jest z takim moim korem.
1: Andrzej Grzyb był z PSL-u w OBWE.
0: Tak, która się wodzi z moim korem. Ja pisałem pracę magisterską Amnesty International jako grupa nacisku o prawach człowieka.
1: Wspomnienia są zawsze miłe.
0: Nie jest to żadna ucieczka, jest to pewne wyzwanie. Ja uważam, że OBWE robi naprawdę kawał dobrej roboty. Miałem niesamowite wspomnienie, byłem obserwatorem wyborów z ramienia OBWE na Węgrzech i widziałem tą zmianę, tą energię, to co tam się działo.
1: Ale woli pan OBWE niż Kraków? No miał pan szansę wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa i taka rezygnacja?
0: Ale nikt nie powiedział, że rezygnuje, panie redaktorze, z niczego.
1: A czy będzie pan startował w wyborach na prezydenta Krakowa?
0: Czas pokaże.
2: Powiedział polityk Tomaszowi Terlikowskiemu. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl. A my zerkamy jeszcze do Miami, bo tam dogrywka Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Argentyna mocno uderzyła w tej pierwszej połowie dogrywki 2-1. Aktualnie na tablicy wyników. Do tego wyniku i do tego meczu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Stanisława Stychów.
0: Słuchasz nas non-stop?
1: Tak, non-stop.
0: Od całego początku, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie słuchamy.
1: 489 zł i 63 grosze.
0: Aha. No i tak, to można było się zresztą domyśleć, skoro słuchasz od 9.29, to wiesz, ja nie mogę nic innego powiedzieć, jak to...
1: Naprawdę? Bardzo dobrze, przepraszam, ale u nas w bloku jest remont i akurat ci wiertarka włączyła, o już dobrze.
2: Za dużo,
3: za mało.
2: Od poniedziałku do soboty, przed południem.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystko.
2: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
3: Zdaniem faktów w RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Władimir Putin ogłasza kolejne sukcesy Rosji na froncie. Kijów milczy, ale eksperci podkreślają, że rosyjski przywódca od dawna wyolbrzymia osiągnięcia swojej armii. Policja wraz z prokuraturą ustalają okoliczności rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała 4 osób. Argentyna dopiero w dogrywce pokonała Republika Zielonego Przylądka 3-2. Putin ogłasza sukcesy. Ukraina nie potwierdza doniesień z frontu. Rosja twierdzi, że zdobyła Konstantynówkę i w pełni opanowała obwód ługański. Kijów nie potwierdza tych informacji i nie komentuje oświadczeń Kremla. Według rosyjskich mediów Władimir Putin zapowiedział też kontynuację ofensywy w obwodzie donieckim oraz rozszerzenie tzw. strefy bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. Tymczasem analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że Kreml od tygodni wyolbrzymia postępy swojej armii, a deklaracje Putina nie odpowiadają sytuacji na polu walki. Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w faktach, w mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miały zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tego zdarzenia ustalał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
5: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
4: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
3: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. A teraz, czy to oznacza, że Kijów znowu przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
6: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza, że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
7: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Argentyna dopiero po dogrywce awansowała do 1/8 finału mundialu. Broniąca tytułu drużyna pokonała Republika Zielonego Przylądka 3-2 na przedmieściach Miami i awansowała do

0: akcję Gdzie chodzą lokalsi? W jej ramach odwiedziliśmy jezioro szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii. Tak przekonywała Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
1: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części, na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro szmaragdowe. Kolor jeziora szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy przepiękne polany widokowe, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
0: A to doskonałe miejsce na długie spacery i wycieczki rowerowe.
2: Świat kultury w faktach.
0: Około 10 tysięcy zwiedzających widziało już wystawę Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie. W obecnym kształcie można ją oglądać do 12 lipca. Później część eksponatów zostanie wymieniona, zapowiada Małgorzata Siedlaczek, jedna z kuratorów wystawy.
3: Drzworyty są obiektami na podłożu papierowym. Papier wymaga bardzo ścisłych, konserwatorskich obostrzeń.
4: Nie można go pokazywać zbyt długo?
3: Tak, nie można go pokazywać dłużej niż 3 miesiące i to 3 miesiące, ale przy bardzo minimalnym natężeniu, dosłownie 30 do 50 luksów. Dlatego też po 2,5 miesiącach, czyli w połowie trwania naszej wystawy, postanowiliśmy zmienić, ale jednocześnie właśnie przekuć to w atut i pokazać jeszcze więcej tych wspaniałych drzeworytów japońskich. Nie będzie już więcej takiej okazji.
4: Czyli nie może być zbyt jasno.
3: Nie może być zbyt jasno, więc dlatego bardzo wszystkich Państwa przepraszamy za to, że niektórych podpisów czasem może się nie da odczytać, ale to wszystko wynika po prostu z dobra obiektów, o które dbamy.
4: To są nietrwałe prace.
3: To są bardzo nietrwałe prace, ze względu właśnie na podłoże papierowe, które tutaj jest dosyć wrażliwe. Tak samo pigmenty, które były używane przez drzeworytników japońskich, również w oświetleniu przy określonej także wilgotności mogą po prostu bardzo blaknąć. Te prace, które prezentujemy, pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, więc tym bardziej dbamy o to jako swoje.
4: Ale to tylko część wystawy.
3: Na drugiej sali możemy natomiast zobaczyć już bardziej obiekty materialne, od mieczy, ale także łuków, innych rodzajów broni, którymi posługiwali się samurajowie, ale także kompletnych zbroi. Mamy też taką ścieżkę rozwoju duchowego. Prezentujemy herbaciarnię, prezentujemy ogród Karesansui, który może trochę Państwa zdziwić, ponieważ nie ma tam właściwie żadnych zielonych roślin, same kamienie i żwir zagrabiany przez mnichów buddyjskich każdego ranka oryginalnie. Natomiast u nas jest to stała kompozycja, natomiast sami Państwo mogą też zrobić sobie takie swoje kompozycje, swoje ogródki zen, do czego też bardzo chętnie zapraszamy.
4: Czyli można trochę przemeblować wystawę?
3: Tak, w pewnym zakresie można przemeblować wystawę, ponieważ tak ją zaprojektowaliśmy, żeby nie była tylko i wyłącznie do podziwiania, ale także, żeby było wiele elementów interaktywnych, więc oprócz tego, że można zakomponować swój ogród zen, można także przymierzyć hełm, przymierzyć maskę, zrobić ważkę z origami, ale także odbić pamiątkową pieczątkę, stempel trójbarwny z wizerunkiem naszego samuraja.
4: Ile czasu pochłania ta wystawa?
3: Jeśli chodzi o czas zwiedzania wystawy, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Kiedy my prowadzimy oprowadzania kuratorskie, trwa to około 2 godzin, więc jeśli ktoś...
4: Tak szybko każecie biec ludziom?
3: Nie każemy aż tak strasznie szybko biec. Dbamy o ich nogi, ponieważ nie ma zbyt wielu miejsc na wystawie, gdzie można usiąść i odpocząć, zwłaszcza jeśli chodzi o dużą grupę osób. Natomiast oczywiście siedziska są, więc jeśli poczują się Państwo zmęczeni, to zwłaszcza w herbaciarni po japońsku można usiąść na swoich piętach, więc do tego zapraszamy, że ktoś poczuje się zmęczony, to może kontemplować w herbaciarni.
4: Ale to w 2 godziny ciężko się przyjrzeć tym wszystkim drobiazgom.
3: Tak, wydaje mi się, że jedna wizyta na naszej wystawie nie wystarczy, więc dlatego też zachęcamy Państwa, prowokując tą drugą odsłoną drzeworytów, żeby odwiedzić nas po raz kolejny, ale także wykorzystać to, że na wakacje przygotowaliśmy bardzo obfity program wydarzeń edukacyjnych, żeby właśnie też oprócz zwiedzania wystawy spróbować także swoich sił, czy to w drzeworycie, linorycie, ceremonii herbacianej, w strzeleniu z łuku, więc bardzo wiele różnych dróg, którymi kiedyś podążali samurajowie, czeka na Państwa.
4: Będzie można się poczuć jak samuraj?
3: Będzie się można poczuć jak samuraj, oczywiście, czy to w herbaciarni, czy to właśnie trzymając łuk w ręku, czy też przymierzając kimono, bo pamiętajmy, że samurajami nie byli tylko i wyłącznie mężczyźni, ale także kobiety. Przygotowaliśmy też nie tylko wydarzenia w takiej formie warsztatowej, ale także wykłady, więc będzie można bardzo dużo informacji dowiedzieć się na temat ceremonii herbacianej chociażby, ale także buddyzmu zen. Będzie można również spróbować medytować w naszym pawilonie herbacianym.
4: Medytować w muzeum?
3: Oczywiście, muzeum jest świątynią sztuki, więc tym

0: Bardziej medytacja jest to jak najbardziej wskazane.
1: Ceremonia herbaciana, cóż to było? Bo dzisiaj po prostu wrzucamy herbatę, ekspresówkę do kubka, zalewamy wrzątkiem, wyjmujemy i tyle.
0: Japońska ceremonia herbaciana to tak naprawdę bardzo rozbudowany rytuał, który polega na bardzo spokojnym najpierw przygotowywaniu, serwowaniu oraz spożywaniu zielonej sproszkowanej herbaty matcha.
1: To teraz modne.
0: To jest bardzo modne, więc myślę, że większość z Państwa będzie też zainteresowanych, jak ten rytuał kiedyś wyglądał, bo dzisiaj w gruncie rzeczy pijemy herbatę w dużym pośpiechu, niekoniecznie zwracając tutaj uwagę na jej walory smakowe, chociaż myślę, że coraz częściej jednak szukamy takiego wytchnienia w życiu codziennym, więc myślę, że warto będzie też poznać ten rytuał japoński, jak to wszystko wyglądało.
1: To było wydarzenie.
0: To było wydarzenie, czasem trwało kilka godzin, ponieważ była to faktycznie ceremonia. Każdy ruch, każdy gest był bardzo ściśle określony przez wielowiekową tradycję. Trzeba było przede wszystkim zagotować wodę na herbatę, stąd też nazwa cianoju na cały ten ceremoniał.
1: Teraz to wystarczy zrobić pstryk.
0: Teraz wystarczy zrobić pstryk, ale kiedyś właśnie trzeba było ją zagotować w żelaznym kociołku na palenisku, które było w centrum tego pawilonu herbacianego. Następnie wsypać proszek herbaciany do czarki, zalać wodą prawie wrzącą. Natomiast następnie roztrzepać wodę, połączyć ją z proszkiem, no i dopiero można było podać gościom. Goście natomiast też nie mogli tej herbaty wypić od razu, musieli podziwiać te czarki, w których herbata była serwowana, dlatego że celebrowano właśnie nie tylko te chwile, ale także przedmioty, które były w użyciu.
1: Idziemy w gości na herbatę i mówimy, och, jaki śliczny masz czajnik.
0: Tak, jaki śliczny masz czajnik, bądź też jaka piękna czarka. Warto wspomnieć o tym, że to nie były przedmioty piękne w naszym dzisiejszym rozumieniu, dlatego że bardzo często mogły być po prostu krzywe, nierówno wyrzeźbione, mogło szkliwo gdzieś tam skapywać, ale było to przemyślane i specjalnie w ten sposób wykonane, ponieważ te czarki miały oddawać piękno, ale też takie piękno niedoskonałe, ponieważ cały świat jest niedoskonały.
1: I będzie można sobie zrobić w muzeum własną niedoskonałą czarkę?
0: Tak, będzie można zrobić sobie w muzeum własną niedoskonałą czarkę. Przygotowaliśmy takie warsztaty, w trakcie których będziemy lepić z prawdziwej gliny, nie takiej oszukanej, samoutwardzalnej.
1: Japońskiej.
0: Niekoniecznie japońskiej, pozyskiwanej tutaj lokalnie, bo jednak Japończycy również bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, żeby bazować na lokalnych produktach. To jest między innymi glina, ale to także są potrawy, które przygotowują właśnie sezonowo.
1: To gdzieś tam za zamkiem wykopiecie tej gliny?
0: Akurat nie, ale glina będzie pochodziła tutaj z Małopolski.
1: I będzie można sobie wypalić z tego czarkę?
0: My zajmiemy się wypałem, ponieważ jest to proces...
1: Lepiej wy wypalicie.
0: Tak, pan
1: ulepie. A potem odbiorę.
0: Tak. I na pewno trzeba będzie na tę czarkę poczekać, ponieważ sam proces schnięcia tej ceramiki wymaga kilku dni, natomiast potem faktycznie musimy ją jeszcze wypalić w wysokiej temperaturze, ponad 1000 stopni Celsjusza w specjalnym piecu, więc to też będzie trwało, także myślę, że najwcześniej mniej więcej półtora tygodnia po warsztatach te czarki będą do odbioru.
2: O wystawie Czas Samurajów z Małgorzatą Siedlaczek z Muzeum Narodowego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: NIF 5, NIF 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczkom i słuchaczom RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność. Ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum Mix. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził. Odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away i Craig David beze mnie.

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: To największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej nudzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
1: Byle do piątku.
0: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Premier Donald Tusk zaapelował o pilną reformę ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Tymczasem na Śląsku panuje totalny chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. A za oceanem trwa kolejne spotkanie piłkarskich mistrzostw świata w Kansas City. O awans walczą Kolumbia i Gana. Naczelna Izba Lekarska odpowiada na apel premiera o pilną reformę ochrony zdrowia. Donald Tusk, przypomnijmy, wezwał medyków do współpracy po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie część badań i zabiegów odbywała się z naruszeniem procedur.
2: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
1: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze szpitali powinny być odpolitycznione. Lekarze proponują też wprowadzanie górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian od szefowej resortu zdrowia i prezesów NFZ. Potem możliwe są ewentualne decyzje personalne. Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
4: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
3: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
5: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
3: Więcej o problemach onkologii dziecięcej na Śląsku przeczytacie na rmf24.pl.
1: Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, poprzedniej nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
6: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
7: To są fakty RMF FM.
1: Kolejne z mundialowych spotkań tej nocy to pojedynek Kolumbia-Gana. Mecz rozpoczął się pół godziny temu. Na razie na tablicy wyników 1-0 dla Kolumbii. A przypomnijmy, że to 1/16 finału. Zwycięzca o ćwierćfinał powalczy ze Szwajcarią.

0: też trochę uspokajało.
1: Najlepiej angielski?
0: Tak, najlepiej angielski.
2: Mówiła Julia, absolwentka szkoły z Warszawy. A jeżeli jesteście ciekawi, to dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Bezpieczny wypoczynek nad wodą, nawadnianie się podczas upałów i szukanie schronienia w czasie burzy. Strażacy przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. O tym, co robić w sytuacjach kryzysowych podczas wakacji, opowiedział nam aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. A rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Ponad 40-stopniowe upały. O czym pamiętać, kiedy przebywamy na zewnątrz? Czy wychodzić, czy zostać w domu? Jak w ogóle przebywać też w domu w takich upałach?
5: Z jednej strony przed upałami chcemy się chronić w ten sposób, żeby ograniczyć dopływ tego gorącego, ciepłego powietrza i mówimy o tym, żeby faktycznie zamykać okna. I w ciągu dnia, wtedy, kiedy jest ta pora najbardziej, ta gorąca pora najbardziej intensywna, to jest wskazane, oczywiście. Ale wieczorami, kiedy robi się już chłodniej, musimy wietrzyć nasze domy. Dlatego, że wieczorami przychodzi ten cichy zabójca, tlenek węgla, szczególnie, tak jak wspomniałem, w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych. I to jest taki algorytm, można powiedzieć, postępowania, jeśli chcemy bezpiecznie po prostu przeżyć te największe upały w naszym kraju. Oczywiście pamiętamy o nawadnianiu się, o możliwym schładzaniu, o stosowaniu kompresów, jeśli mówimy o osoby starsze. Pamiętajmy, że mamy osoby, które nie poruszają się swobodnie, są osoby z niepełnosprawnościami, ale osoby seniorzy, którzy po prostu są w naszych domach, nie mają możliwości sprawnego poruszania się. Tutaj powinniśmy na nich zwrócić uwagę, też mieć możliwość, czy tak zorganizować nasz czas, żeby zaopiekować się nimi, żeby stosować zimne okłady, jeśli będzie to potrzebne, ale dla nas, dla osób poruszających się, dla osób młodych, najważniejsze jest nakrycie głowy, szczególnie kiedy wychodzimy na zewnątrz, odpowiednie nawodnienie się, unikanie przebywania w słońcu, bo przypomnijmy, że najgorszą sytuacją w tym okresie to udar cieplny. Wielu z nas jest narażonych na ten udar cieplny, jeśli chodzimy z odkrytą głową, jeśli stosownie nie nawadniamy się, jeśli też, można powiedzieć, pijemy za dużo takich płynów, które nas odwadniają, a to myślę tutaj o alkoholu, o może zbyt dużej ilości kawy, choć z tą kawą też są zdania podzielone, ale generalnie chodzi o takie płyny, które powodują odwodnienie organizmu. To nie jest skazane w tym okresie i no, jeśli będziemy w jakiś sposób przegrzani, powinniśmy pamiętać, że numer alarmowy jest tym numerem, po który powinniśmy sięgnąć i skorzystać. Natomiast jeśli jesteśmy osobą, która może uratować kogoś, kto na przykład ma udar cieplny, pamiętajmy o tym, by przenieść czy ewakuować tą osobę w miejsce cienia. Spróbujmy zastosować okłady. Jest też taka możliwość, żeby schłodzić tą osobę w jakiś sposób na plaży, kiedy korzystamy ze słońca. Wtedy, kiedy mamy udar cieplny, powinniśmy stopniowo składać taką osobę, oczywiście powiadomić ratowników, poczekać na to wsparcie, ale już w tym momencie próbować zareagować tak, żeby te osoby w jakiś sposób uratować, czy pomóc im przetrwać do momentu, w którym będzie ta profesjonalna pomoc medyczna udzielona.
4: Za nami rekordowo ciepłe dni, ale też padły rekordy dotyczące liczby utonięć. To też jest duży problem, w tym zwłaszcza, że wakacje dopiero się rozpoczęły.
5: No niestety niechlubnie zaczęliśmy okres wakacyjny w Wielkopolsce. W piątek strażacy interweniowali w dwóch powiatach, w powiecie szamotulskim i w powiecie ostrzeszowskim. Niestety w jednej i w drugiej sytuacji nie udało się uratować życia człowieka. W powiecie szamotulskim przy jeziorze Pamiątkowskim, co prawda strażacy nurkowie wyciągnęli 16-latka z wody, ale no, przebywał on pod nią około 40 minut od momentu zgłoszenia. Po tych kilkudziesięciu minutach strażacy skutecznie zlokalizowali go, udzielili wspólnie z ratownikami medycznymi pomocy. Ten chłopiec został przetransportowany do szpitala, jednak no, nie udało się go uratować. Pamiętajmy, że bezpieczny wypoczynek nad wodą to w takich miejscach, gdzie mamy strzeżone kąpieliska. To po pierwsze. Ratownicy, którzy są na plaży, ratownicy wodni, mają za zadanie pomóc nam bezpiecznie przeżywać ten czas rekreacji, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych. Jeśli nie będziemy stosowali się do regulaminów kąpielisk, jeśli nie będziemy słuchali poleceń, które po prostu przekazują ratownicy, jeśli nie będziemy pamiętali o tych podstawowych zasadach, tak, czyli że opalanie się na plaży jest ok, ale przegrzanie się powoduje udar cieplny, nawadnianie się, nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, ale też nie wchodzenie do wody, kiedy zjemy obfity posiłek. To są podstawowe zasady, które poprzez stosowanie ich, które mogą nam pomóc w tym, by po prostu przeżyć ten czas urlopu, wakacji bezpiecznie, wypływając gdzieś dalej. Pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych, o kapokach. Zwracajmy uwagę na

0: dzieci. Jeśli sami jesteśmy dobrymi pływakami, staramy się wypłynąć, czy chcemy wypłynąć gdzieś w jezioro, pamiętajmy o urządzeniu asekuracyjnym, o bojce, o pasie węgorz, tak? Ci, którzy pływają, wiedzą, jakie sprzęty mogą użyć do tego, by zadbać o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że nawet największy, najbardziej zbudowany człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co mu się stanie w wodzie. Czy nie zasłabnie, czy nie będzie miał skurczu. I co wtedy, kiedy będzie na środku jeziora, nie powiadomi nawet swojej rodziny, że idzie popływać, a nie będzie nikogo pod ręką, kto będzie mu w stanie pomóc. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, zanim zaczniemy korzystać z wody, z tej rekreacji nad jeziorami, nad kąpieliskami.
1: Najpierw burze, najpierw upały, a potem burze. To jest to, z czym również w ostatnich dniach mierzyli się wielkopolscy strażacy. Powalone drzewa, połamane gałęzie, na szczęście bez poszkodowanych.
0: Dokładnie. Najpierw prognozy wyraźnie wskazywały na wysokie temperatury i można powiedzieć, że padły rekordy, albo przynajmniej jedne z takich dni, które są rekordowe w historii naszego kraju pod względem wysokości temperatury, ale trzeba pamiętać, że tak wysokie temperatury powodują zderzenie się różnych mas powietrza, co w efekcie powoduje burze. Oczywiście jako strażacy jesteśmy przygotowani do interwencji w takich sytuacjach i te prognozy pogodowe, które codziennie po kilka razy są aktualizowane i przesyłane do strażaków przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja, która jest monitorowana przez zarządzanie kryzysowe, myślę tutaj jako szczytowe rządowe centrum bezpieczeństwa. Ten przepływ informacji jest i nawet po alertach, które trafiają do naszych mieszkańców, które są przekazywane też poprzez aplikację RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, do którego zachęcam, żeby zerkać, żeby zainstalować tę aplikację. Tam te wszystkie alerty są mieszkańcom przekazywane. Podczas burz pamiętajmy o tym, by nie chować się pod drzewem. Starajmy się wybrać, jeśli mówimy o przebywaniu na zewnątrz, takie miejsca, które są dość stałe, gdzie to jest infrastruktura stała, tak? Możemy zejść do takich przejść, gdzie one znajdują się na przykład w większych miastach pod skrzyżowaniami, tak? Możemy zejść do miejsc, gdzie schodzimy do tramwaju, w Warszawie do metra. Są różne miejsca, gdzie mamy stałą infrastrukturę, nawet przejście pod kamienicą jest tym miejscem, gdzie mając nad sobą i wokół siebie ściany, jest to bezpieczne na tyle miejsce, żeby czekać największą anomalię pogodową i zawieruchę. No ale żeby nie zostać zaskoczonym na zewnątrz, będąc już na urlopie, na wypoczynku, czy chociażby idąc, przemieszczając się między pracą, czy po pracy idąc chociażby na zakupy, to zwracajmy uwagę na zagrożenia pogodowe, na te prognozy, które się pojawiają. Dziś mamy wiele narzędzi, żeby tak naprawdę skorzystać. Od internetu, przez aplikacje, przez radio, telewizję. Cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami w momencie, kiedy dochodzi do tych największych zagrożeń pogodowych i prognoz, więc nie lekceważmy po prostu tego. Stosujmy się do tych zaleceń, bo często okazuje się, że strażacy, kiedy interweniują, dobrze jest, jeśli tylko mają do czynienia z powalonymi drzewami, czy gałęziami, zerwanymi liniami energetycznymi, czyli można powiedzieć tylko infrastrukturą, w której nie ucierpiał człowiek. Mówię tylko, dlatego że dla nas najcenniejsze jest zawsze życie człowieka i ratowanie życia i zdrowia człowieka i bardzo niebezpieczne są sytuacje albo tragiczne są zdarzenia, w których na przykład drzewo przygniata osoby, w których ludzie uwięzieni w samochodach, na które przewróciło się drzewo, są w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia albo wręcz giną, bo poruszając się drogą przewróciło się na nich drzewo, no i niestety ponieśli śmierć na miejscu.
2: O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa z aspirantem Marcinem Halaszem z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał Benjamin Kubek-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15.00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i kierownictwo NFZ mają czas do wtorku. Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym 8-dniowego noworodka. Sejm za zakazem smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Premier stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. Z nami w faktach teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Powiedz, czego w takim razie oczekuje premier?
2: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
3: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
2: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizm omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
1: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, tak powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją wczorajszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy Andrijem Spichą.
4: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
1: Z kolei Sibicha we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To m.in. konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta i jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
6: Zarówno drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
1: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji, nie miała też niebieskiej karty. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych, ale też i w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację prawa oświatowego.
7: To jest wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. A bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
1: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciw było jedynie 6 posłów Konfederacji.
8: Mamy bardzo poważny problem z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.

0: Mała instytucja.
1: Zachęcał Michał Czaszkowski-Jakubów, pomysłodawca Bazaru. A w przyszłym roku inicjatywa będzie miała już 10 lat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga! Nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
1: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: Poranny toster.
0: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
1: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
0: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga.
1: Stop.
2: Dwie piżamy. Poranny toster.
0: Jedna do spania w Bielsku, druga z... Przepraszam.
1: Nie to Wrocław.
3: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Mars.
1: Kocha, lubi, szanuje, nie chce.
2: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Kolumbia melduje się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, po tym jak w Kansas City pokonała Ganę 1-0. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w podkrakowskiej Skawinie. Zginęły tam 4 osoby, w tym noworodek. Dwie wiceprezydent Warszawy odchodzą ze stanowisk. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Kolumbia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu rozgranym w Kansas City pokonała Ganę 1-0 po golu Johna Ariasa już w 14 minucie. Drużyna z Ameryki Południowej przez większość spotkania kontrolowała przebieg gry i nie pozwoliła rywalom oddać ani jednego celnego strzału. A teraz w walce o ćwierćfinał Kolumbijczycy zmierzą się ze Szwajcarią. Wcześniej po ogromnych emocjach awansowała też Argentyna. Obrońcy tytułu pokonali Republikę Zielonego Przylądka 3-2, ale dopiero po dogrywce. Lionel Messi przyznał po meczu, że jego zespół miał problemy z organizacją gry i długo nie potrafił narzucić rywalom swojego stylu. Służby ustalają dokładne przyczyny ogromnej tragedii, do jakiej doszło w Skawinie w Małopolsce. Przypomnijmy, w mieszkaniu na ulicy Niepodległości ujawniono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co ustalono do tej pory?
4: Prawdopodobnie doszło do tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, czyli sytuacji, gdy ktoś najpierw zabije najbliższych, a na końcu odbiera sobie życie. Do służb informacja o tym, że w mieszkaniu dzieje się coś niepokojącego, dotarła wczoraj po 15:00. Miał o tym poinformować dziadek, który bezskutecznie próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. Po tym jak strażacy zajrzeli do środka przez okno i zobaczyli krew, zdecydowano o siłowym wejściu do lokalu. W środku znaleziono ciała 4 osób. 59-letniej kobiety, jej 27-letniej córki, 35-letniego zięcia oraz 8-dniowej wnuczki.
3: Dwie wiceprezydent Warszawy podały się do dymisji. Chodzi o Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. To pokłosie afery w stołecznym Szpitalu Południowym. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Z drugiej strony jednak nie wyjaśnił dokładnie, dlaczego dwie jego zastępczynie podały się do dymisji. Tym bardziej, że była już wiceprezydent Renata Kaznowska i jeszcze niedawno nie miała sobie nic do zarzucenia i mówiła, że nie sprawowała nadzoru między innymi nad Szpitalem Południowym.
6: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
5: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Prezydent Warszawy stwierdził, że politycy nie będą już mogli zasiadać w ich zarządach i radach nadzorczych.
7: Fakty prosto z Sejmu.
3: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
9: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnię wojską. Nie jest to prawda.
8: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
10: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
8: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Matematyka okazała się piętą achillesową ósmoklasistów. Średni wynik na egzaminie z tego przedmiotu to 55%. Najlepiej poszło im z języka angielskiego. Tu średni wynik to 73%. Są jednak tacy, którym niewiele zabrakło do kompletu punktów.
11: Odebrało się przed chwilą zaświadczenia z wynikami. Jesteście zadowolone?
12: Tak, jestem zadowolona bardzo z wyników.
11: No to pochwal się, jak poszło?
12: Z matematyki mam 87%, a z polskiego i angielskiego 100%.
11: No to faktycznie. Nie masz powody do dumy?
12: No to też 8 lat dało swoje tak naprawdę. Zajęcia dodatkowe chodziłam kilka razy w tygodniu, więc...
11: Korepetycje też były?
12: Oczywiście.
11: A tobie jak poszło?
12: Chyba całkiem dobrze. Z polskiego miałam 96, z angielskiego...

0: rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: A teraz będzie bardzo prosta matematyka, bo pierwszy weekend wakacji daje nam odetchnąć od upałów. No i teraz tak na 5 minut po 6 w Zakopanem mamy 9 stopni i tam deszczowo, w Katowicach, Opolu i w Krakowie po 12 stopni, 15 w centrum, czyli w Bydgoszczy, w Warszawie, 14 w Suwałkach, a w ciągu dnia no tak do 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: A tu program RMF FM na dzień dobry, z wami Anita.
3: Moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studio z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Uwaga. Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A coś taka przyciszona.
1: Dzień dobry.
0: O, widzisz, dawaj sobie głośniej.
2: Dzień dobry, Radio RMF.
0: No dzień dobry.
3: Poranny toster.
0: Jak masz na imię?
1: Maria.
2: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
1: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co też dla siebie ustrzeliłaś.
1: No, stop.
3: Maszynka do mięsa.
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Do wtorku premier Donald Tusk dał czas Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi na przygotowanie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jeśli to się nie stanie, władze resortu i funduszu stracą pracę. To pokłosie nieprawidłowości i nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie. W porannych faktach z nami Michał Radkowski. Jakich zmian oczekuje szef rządu?
2: Całościowych, bo jak przekonywał, sprawa nie dotyczy jednego szpitala na warszawskim Ursynowie, ale bardzo wielu placówek w całym kraju. Podawał dane za NFZ-em, z których wynika, że po zeszłorocznych kontrolach w niemal 800 szpitalach, aż w 97% przypadków dochodziło do nieprawidłowości, a 27 kontroli skończyło się zawiadomieniami do prokuratury.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
2: Premier oczekuje, że wszyscy pacjenci będą traktowani identycznie i nie będzie przyjmowania do szpitali poza kolejką. Jednocześnie zapowiedział, że do końca tego roku ma ruszyć centralna rejestracja, która tym patologiom ma zapobiegać. Szef rządu podkreślił, że wyeliminowanie nadużyć w ochronie zdrowia leży także w interesie lekarzy.
1: Sejm z kolei uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych zarówno w podstawówkach, jak i przedszkolach. Początkowo nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe miała obejmować tylko szkoły podstawowe. Więcej na ten temat kolejny reporter RMF FM, tym razem Kacper Wróblewski.
4: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie na sali plenarnej. Taka postawa ponad podziałami politycznymi cieszy, mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.
5: To jest mocniej wychowawczej roli szkoły. Ja bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
4: Przeciwko ustawie byli politycy z Konfederacji Korony Polskiej i część posłów Konfederacji.
6: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
4: Komentuje lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września.
1: I jeszcze przenosimy się za ocean, bo tam Stany Zjednoczone świętują dziś 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. To najważniejsze amerykańskie święto państwowe. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i pokazy fajerwerków. Główne uroczystości zaplanowano oczywiście w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Będą je relacjonować nasi korespondenci. A rocznica przypomina o wydarzeniach z 4 lipca 1776 roku, kiedy 13 kolonii ogłosiło niepodległość od Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat w porannym wydaniu Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba. Dokładnie
1: 335 słów na
0: czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Paweł Pawlik nie może utrzymać się na nogach!
1: Już w sobotę Alina Kamińska opowie o niezwykłej ewolucji swego partnera. Słuchaj i po zawodach RMF FM od 9 rano.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Anna Wachowska.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszamy.
1: Słuchamy.
2: Ciała czterech osób w mieszkaniu w małopolskiej Skawinie według śledczych miały obrażenia zadane ostrym narzędziem. Brak politycznego porozumienia w sprawie karty rodziny mundurowej. To informacja dziennikarza RMF FM. W faktach zapytamy go o szczegóły. Na piłkarskich mistrzostwach świata wymęczone zwycięstwo Argentyny nad Republiką Zielonego Przylądka. Śledczy wyjaśniają okoliczności ogromnej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci.
3: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
2: Jak dodała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym mieszkaniu nigdy nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie była prowadzona również procedura niebieskiej karty. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM i na rmf24.pl. W martwym punkcie utknęły prace nad stworzeniem karty rodziny mundurowej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mimo zapowiedzi rząd nie może dojść do porozumienia w kluczowej kwestii. Dotyczy ona funkcjonariuszy, których miałby objąć program preferencji między innymi w dostępie do opieki zdrowotnej. Mowa o konflikcie między tworzącymi rząd Koalicją Obywatelską oraz PSL-em. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Na jakim etapie są prace nad przepisami?
4: Stoją w miejscu, bo wbrew stanowisku związków zawodowych i MSWiA, które wynegocjowały ten program, Polskie Stronnictwo Ludowe wciąż naciska, by preferencjami objąć nie tylko służby mundurowe i ich rodziny, ale także strażaków ochotników z rodzinami. Przyjęcie tego modelu według twórców projektu sprawi, że między innymi zawali się system preferencji w dostępie do leczenia w resortowych placówkach. Objęcie OSP kartą zwiększa liczbę beneficjentów o blisko 800 tysięcy, czyli o 100%. Szefostwo PSL wciąż upiera się przy swoim pomyśle. Nie możemy ruszyć z pracami do przodu, usłyszałem. Związkowcy służb mundurowych ostrzegają, że jeśli sytuacja w najbliższym czasie się nie zmieni, po wakacjach podejmą kroki, jak to ujęli, zgodne z przepisami o związkach zawodowych.
5: Fakty zza oceanu.
2: Nawet 40 stopni mogą dziś pokazać termometry w Waszyngtonie. To zła wiadomość dla organizatorów obchodów z okazji 250. urodzin Ameryki i przyjęcia deklaracji niepodległości. Już wczoraj odwołano paradę w Filadelfii, a dziś kulminacyjne wydarzenia, o czym informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
6: Dzień dobry. Do sektorów, skąd będzie można podziwiać pokazy lotnicze, zobaczyć pokaz fajerwerków czy posłuchać prezydenta, ludzie będą wpuszczani później niż zaplanowano. Wszystko z powodu upału. Przygotowano namioty, w których zorganizowano centra chłodzenia. Jest potwornie gorąco, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w obchodach 250-lecia naszego kraju. To wydarzenie, które zdarza się raz w życiu. Na imprezę z okazji 300 lat raczej już się nie załapię, powiedziała 64-letnia kobieta, która przyjechała z północnej części stanu Virginia. Organizatorzy obawiają się, że dziś z powodu temperatury odczuwalnej nawet 48 stopni ludzie mogą zostać w domach. Donald Trump powinien być z tego dumny, bez względu na wszystko. To on teraz jest prezydentem. Tak po prostu się złożyło. Gdybym był na jego miejscu, też byłbym podekscytowany. Myślę, że robi wszystko, aby to wydarzenie zakończyło się sukcesem. Nie sądzę, żeby chciał, aby poniosło porażkę, mówił mężczyzna, który przyjechał ze stanu Nowy Jork. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Wymęczony awans faworytów na mundialu. Dogrywka potrzebna była Argentynie, by pokonać piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka w 1/16 Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu ostatecznie wygrali z debiutantem 3-2. Prawda jest taka, że wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. To nie przypadek, że ta drużyna nie przegrała z Hiszpanią ani Urugwajem. Zrobiliśmy najtrudniejszą część, czyli zdobyliśmy pierwszą bramkę. Myśleliśmy, że potem znajdziemy swój rytm i zagramy z większym spokojem. Ale było dokładnie odwrotnie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, wyjaśniał Leo Messi. W 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata znalazł się także Egipt, który pokonał w rzutach karnych Australię, a także Kolumbia, która pokonała Ganę. Mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM o 8 już teraz. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, w Stanach Zjednoczonych nawet dzisiaj po 40

0: radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Przejdźmy do faktów.
1: Dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem. Jest razem z koleżanką na zdjęciu. Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Otóż tak. Ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich. Więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicy byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
2: Robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
2: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
2: Zad jest spokojny.
1: Ogień nie macha. Znaczy, ogon nie macha.
2: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Czy widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, na przykład z tych, jak one się nazywają, nie siurki, tylko...
2: Nie siurki!
1: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego... Powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
2: No fakt,
1: prawda?
2: Ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
1: robi mleko.
2: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już to wcześniej zjadł po prostu.
1: Ostro poszło.
2: Ale takie są fakty. No.
1: Takie są fakty.
2: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Czyli jest chłodno tam. To jest dobra temperatura dla mleka. Przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra.
2: No ale krowa
1: się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. I wilgoci. Generalnie. No.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Alerty od południa będą obowiązywać w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejscami na Podlasiu. Oprócz burz możliwy jest silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 20. Na Wimbledonie dziś pojedynek Iga Świątek kontra Aleksandra Eala. Początek spotkania o 14:30. Polska tenisistka z zawodniczką z Filipin zmierzy się po raz trzeci. Wczoraj Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Wygrał z Amerykaninem Tomim Polem. Mecz trwał 3 godziny i 11 minut, a pierwsze o poranku wydanie mistrzowskich faktów sportowych. Tuż po 8:00. Pokazy pirotechniki, świetlne mappingi, gra świateł. Za nami pierwsza odsłona cyklu z wakacyjnymi atrakcjami, które można odwiedzać nocą. Takie plenerowe widowisko Orzeł i Krzyż, które opowiada o tysiącletniej historii Polski, odbyło się w murowanej Goślinie.
2: No super, ja jestem trzeci raz.
3: Coś pięknego, polecam wszystkim.
4: Niesamowite po prostu wrażenie.
3: Ilość efektów, dużo takich zaskakujących rozwiązań.
5: No, jesteśmy pod wrażeniem i tu przeżywamy jeszcze cały czas.
6: Jestem zachwycona i nie żałuję nawet jednej chwili, żeby to obejrzeć i będę propagowała, żeby to jak najwięcej ludzi obejrzało.
7: I jak to jest z tymi atrakcjami nocnymi w takim razie?
6: To jest to. Szkoda, że to w telewizji nie ma, że to trzeba pokazać ludziom wszystkim, bo to jest no, coś pięknego.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, a my słyszymy się o 8:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gramy.
1: Dziękuję. Można to stop.
0: Znaczy można, tylko trzeba wiedzieć kiedy.
1: No to stop.
0: Skąd wiedziałaś kiedy?
1: No tak, kobieca intuicja mi podpowiedziała.
0: Rozumiem. Rozluźniona?
1: Rozluźniona, gramy dalej.
2: 5.
1: Stop.
0: Głupio ci teraz?
1: Dobrze.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska. Zapraszam. Będą zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jedną z nich jest obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy. Wielkie świętowanie w Stanach Zjednoczonych. Połączymy się z naszym wysłannikiem, który jest w Nowym Jorku. W mistrzowskich faktach sportowych o krok od sensacji w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy ma znaleźć się w projekcie reformy systemu ochrony zdrowia, którą w przyszłym tygodniu przedstawi rząd, ustalił dziennikarz RMF FM. O taką propozycję premier Donald Tusk stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Mają one wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy.
2: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, co jeszcze ma znaleźć się w planie uzdrowienia sytuacji w szpitalach?
3: Na przykład ograniczenie sytuacji, gdy jeden lekarz pracuje na kilku etatach. Każda dodatkowa aktywność wymagałaby wtedy specjalnej zgody przełożonego. Wśród propozycji jest też górny limit zarobków lekarzy. Jeden z pomysłów to maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Dopytywałem o możliwe scenariusze rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia Jakuba Gołąba. W odpowiedzi, którą mi przysłał, zwraca uwagę na przykład na problem braku pieniędzy.
4: Jesteśmy obecnie przed dużym wyzwaniem. System ochrony zdrowia mierzy się z około 16-miliardowym deficytem i bez zdecydowanych działań tu i teraz nie rozwiążemy tego problemu.
3: Jak ustaliłem, propozycje zmian tych zdecydowanych działań mają trafić najpierw do premiera, a część z nich może być też omawiana we wtorek ze związkami zawodowymi medyków w Warszawie w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
5: Fakty RMF FM, zawsze w centrum wydarzeń.
1: Ameryka świętuje 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości. Uroczystości trwają nie tylko w Waszyngtonie, ale też w Nowym Jorku. I tam dziś wielka parada żaglowców. Z Polski na miejsce dotarł już Dar Młodzieży. W Nowym Jorku jest też nasz specjalny wysłannik, Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie jeszcze jednostki pojawią się na paradzie?
6: Jesteśmy bardzo blisko takich okrętów jak Esmeralda z Chile czy włoski Amerigo Vespucci. Piękny, klasyczny żaglowiec. W piątek co jakiś czas podpływały do statków wycieczki. Były to większe promy, ale też motorówki. Byłem wcześniej na wybrzeżu, tam rozmawiałem z mieszkańcami, którzy oglądali żaglowce przez lornetki.
7: I think it's magnificent. I saw it in 1976.
6: Myślę, że to coś wspaniałego. Widziałem to w 1976 roku, a teraz oglądam to ponownie. To wspaniałe uczucie być obywatelem Ameryki.
8: It's fun to see them here.
9: Absolutely beautiful.
6: Absolutnie piękne. To coś, co zdarza się raz w życiu. Żaglowce za parę godzin ruszą, popłyną przez Statulę Wolności, później rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu. Wczoraj niemal przez cały dzień trwały ostatnie przygotowania, polerowanie mosiężnych elementów, sprawdzanie olinowania i przygotowywanie żagli.
1: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To trasa, którą od wczoraj pokonuje sportowiec ekstremalny Tomasz Garbień i jego team. Celem wyprawy jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby sparaliżowane po wypadkach i udarach. Część trasy pokonują też osoby niepełnosprawne.
10: Jego koledzy, strażacy, żołnierze, wyczynowi sportowcy wypychają tych naszych podopiecznych na wózkach nad morskie oko. Często to jest dla nich pierwszy moment wyjścia z domu, wyjścia na taką wyprawę, więc są niezwykle podekscytowani i są szczęśliwi, że czegoś takiego mogą doświadczyć. I jest to połączone właśnie z tą naszą zbiórką na budowę neuroośrodka. Założyliśmy sobie cel zebrania 3,5 miliona złotych na wybudowanie fundamentów i parteru ośrodka, bo właśnie na działce wszystko jest przygotowane, tylko zacząć budować, więc to jest ten cel, zebrać środki w czasie tej akcji.
1: Wyjaśnia Ewa Dudzik-Urbaniak, prezes stowarzyszenia Bądźmy Razem.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
11: Witam, kłaniam się. Mundial.
0: Tego lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja mocy.

i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku

0: Halo?
1: Halo, dzwonię z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Z tragicznego wypadku na Pomorzu w Postolinie niedaleko Sztumu samochód osobowy wypadł z trasy na łuku drogi i uderzył w nasyp. Zginęły 4 osoby, wśród nich 12-latka. Kierowca został ranny. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Więcej w relacji reporterki RMF FM w faktach za pół godziny. W stolicy Iranu, Teheranie, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Ajatollah Ali Chamenei zginął pod koniec lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać 6 dni. Może w nich uczestniczyć nawet kilkanaście milionów osób. Trumna z ciałem została wystawiona w wielkim meczecie. Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie. Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. To skutek ostatnich upałów.
2: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
3: To co oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
2: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim. To jest pierwsza i podstawowa sprawa.
1: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: A o tym już teraz Anna Bachowska.
2: Cztery osoby nie żyją, jedna została ranna. Od tragicznego wypadku na Pomorzu rozpoczniemy fakty o 9:00. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z opolskiej A4. Potem połączymy się z dziennikarzami RMF FM, którzy obserwują urodzinowe wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Będą też mistrzowskie fakty sportowe, a w nich w roli głównej Iga Świątek. Cztery osoby, wśród nich 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie Postolin-Sztum na Pomorzu. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
3: Samochodem podróżowało łącznie 5 osób. Zginęli wszyscy oprócz kierowcy. Do wypadku doszło przed godziną 5 rano na trasie między Postolinem a Sztumem. 22-letni kierowca BMW najprawdopodobniej jechał zbyt szybko. Przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Samochód dachował i uderzył w nasyp. Cztery osoby zginęły na miejscu. Kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
2: Problemy na opolskim odcinku A4 w miejscowości Sarny Małe między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Cysterna z ładunkiem niebezpiecznym wypadła z jezdni na pas zieleni. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana.
4: Korespondenci RMF FM z każdego miejsca na świecie.
2: Za oceanem wielkie świętowanie. Ameryka obchodzi dziś 250. urodziny. W Waszyngtonie uroczystości będzie obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, a w Nowym Jorku Stanisław Pawłowski. Witamy Was, panowie, w faktach. Zacznijmy od Pawła. Pawle, jaki jest scenariusz obchodów w Waszyngtonie?
5: Dzień dobry. Wielki pokaz lotniczy to będzie widowisko z efektami. Obserwowałem przygotowania. Będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych USA. Zobaczymy samoloty F-35, F-22, ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej czy NASA. Oczywiście przemówienie prezydenta Trumpa i pokaz fajerwerków odpalanych z 10 lokalizacji. To Waszyngton, teraz Nowy Jork i Stanisław Pawłowski. Staszku?
6: Do Nowego Jorku przypłynęły największe żaglowce świata. Wśród nich jest dar młodzieży, na którego pokładzie właśnie stoję, ale i między innymi słynny włoski żaglowiec Americo Vespucci, eagle amerykańskiej Straży Wybrzeża, Union z Peru czy chilijska Esmeralda. Są też żaglowce z Argentyny, Niemiec, Francji, Holandii, Urugwaju czy Indii. W sumie 40 historycznych żaglowców i kilkadziesiąt okrętów wojennych. Trasa parady biegnie obok Statuły Wolności, wzdłuż Manhattanu, aż do mostu George'a Washingtona na rzece Hudson. Do tego nad miastem przeleci ponad 200 samolotów, a organizatorzy spodziewają się nawet 6 milionów widzów zgromadzonych wzdłuż nabrzeża. Z Nowego Jorku Stanisław Pawłowski.
5: I z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Po blisko 40 latach od premiery film King Size ponownie znalazł się na wielkim ekranie. Tym razem głęboko pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce. Produkcję Juliusza Machulskiego z niezapomnianą rolą Jerzego Sztura pokazano wczoraj podczas festiwalu Szturalia. Podziemne spotkanie z twórcami było także okazją do wspomnienia znanego aktora.
7: Po prostu jestem bardzo uniesiona i szczęśliwa, że mamy Jerzego na taśmie filmowej i to wszystko trwa, i że możemy właśnie celebrować to, czego dokonał, jaki był wspaniały jako człowiek, ale przede wszystkim jako artysta też. Mam możliwość właśnie przeżywania podczas szturaliów tego wszystkiego, że ta pamięć pozostaje i niech trwa jak najdłużej.
2: Mówiła naszemu reporterowi Katarzyna Figura. Dziś w ramach festiwalu w kinie pod Baranami będzie można zobaczyć Shreka, Dwójkę, Killera i Habemus Papam. Pod lupą faktów RMF FM o 10:00 wakacje 2026. Powiemy o tym, jak podróżować po Europie z psem i kotem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
8: Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy Wimbledonu. Około 14:30 obrończyni tytułu rozpocznie spotkanie z Aleksandrą Ejalą z Filipin, z którą ma bilans bezpośrednich meczów 1-1. Wczoraj awans do tego etapu zapewnił sobie Hubert Hurkacz, pokonując Amerykanina Tomiego Pola w 4 setach.
9: To też pokazuje, że to, co robimy z sztabem całym, z trenerami, na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że zrobiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz tutaj na Wimbledonie.
8: Hubi skrzętnie skorzystał wczoraj z ze swojej głównej broni, serwując aż 20 asów przy ledwie 6 rywala. Kolejny rekord sezonu zanotowała Pia Skrzyszowska. Czasem 12 sekund 44 setne wygrała bieg na 100 metrów przez płotki na meetingu w Nancy.
10: Też z uderzonym płotkiem pod sam koniec dziewiątym, więc uważam, że ten wynik jeszcze jestem w stanie poprawić w tym sezonie. Do tego, tak jak wcześniej już mówiłam, przygotowuję się do Mistrzostw Europy, dlatego wszystko na dobrej drodze. Zbliżam się do swojego rekordu życiowego, więc mam nadzieję, że już niedługo się pojawi.
8: Do pobicia życiówki Pi zabrakło wczoraj 800. Mistrzostwa Europy w Birmingham odbędą się w sierpniu. Po raz 113 w historii rusza dziś największy kolarski wyścig świata, Tour de France. I tradycyjnie rozpocznie się nie we Francji, a za granicą, dokładnie w Barcelonie, jazdą drużynową na czas. Głównym faworytem jest pięciokrotny zwycięzca Touru, Słoweniec Tadej Pogacar. Polaków mamy dwóch, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Na koniec mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc. O 19 Kanada-Maroko, o 23 Francja-Paragwaj. Dla tych, którzy zgubili się w gąszczu mundialowych spotkań, przypomnę, że to już kolejna faza. 1/8 finału.
1: Narzekaliśmy już w tym tygodniu na słońce, na upały, to teraz trzeba zmienić temat i doigraliśmy się, bo w najbliższych dniach deszczowo i maksymalnie do 21 stopni. Teraz parasole potrzebne w Olsztynie i Suwałkach i tam od 12 będzie burzowo do końca dnia. Reszta kraju pochmurna, ale bez deszczu. Teraz 13 w Zakopanem, po 15 w Łodzi, we Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplej po 17 w Szczecinie i Rzeszowie. 6 minut po 9, a to program RMF FM na dzień dobry. Kto...
11: Figę z tego, co się dzieje...
12: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
13: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
14: Żeby był katolikiem,
12: ani jednego, ani drugiego.
13: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Sami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Żona.
3: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
1: Tak, o 8 wieczorem.
4: Co to było?
5: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
6: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: RMF informuje, że Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w celu budzenia ludzkości
2: szykują się do odlotu!
1: Codziennie od 5 do 9.
3: Houston, we have a problem.

0: Łukasz Pieter, redakcja muzyczna, dzień dobry. Utwór, który ja wyjątkowo zapamiętałem z RMF FM, pojawił się na antenie w nocnym programie 20 listopada 1995 roku. To właśnie wtedy swoją światową premierę miał pierwszy, zupełnie nowy singiel zespołu The Beatles, Free as a Bird. Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr przygotowali to nagranie w oparciu o demo, które w latach 70. zarejestrował John Lennon. Piosenka po raz pierwszy tamtej nocy, w listopadzie 95 roku, pojawiła się na antenie BBC Radio 1, a chwilę później, już w RMF FM, mieli okazję usłyszeć je również polscy fani czwórki z Liverpoolu. Free as a Bird u nas już za moment, a więcej muzyki Beatlesów oczywiście na www.rmfon.pl w stacji RMF Beatlemania.
1: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 63 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Czerwone chodzi o odcinek Piszkolno. Samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia na trasie S6 w zachodniopomorskim. W pobliżu Kukini między węzłami Ustronie Morskie i Borkowice zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Koszalina. Uważajcie. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. Rozporządzenie w tej sprawie wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, połowu ryb, korzystania z wód do celów gospodarczych. Zakaz obowiązuje do odwołania. Gdyńska Marina od kilku tygodni tętni życiem. Trwa tam Lotto Gdynia Sailing Days. Dziś przerwa w wyścigach, bo to dzień poświęcony zdrowiu. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
3: Na wodzie słońce operuje jeszcze mocniej, więc profilaktyka właśnie przed poparzeniami słonecznymi, przed chorobami skórnymi jest bardzo ważna dla żeglarzy i to właśnie tutaj dzisiaj w Gdyńskiej Marynie wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia organizujemy tutaj Dzień Zdrowia, który skupia się na profilaktyce chorób skóry, czerniaku, więc można przyjść, przebadać się nieodpłatnie, skorzystać z porad specjalistów.
2: Zachęcała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego, a ja zapraszam na fakty w RMF FM o 10:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Bach, Brahms, Berg, Benz. Benz. Po prostu lista. Od 18:00.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Scatman's World.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: I przedstawi Anna Bachowska. Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby. Za chwilę raport reporterki RMF FM. Potem kryzys na linii Kijów-Warszawa. Głos zabrał premier Donald Tusk. A na koniec wakacje z czworonogiem. Będzie o zasadach, jakie obowiązują w czasie podróży z psem lub kotem. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Postolinie na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby, w tym 12-latka. Kierowca auta trafił do szpitala. Z najnowszymi informacjami reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co wiemy w tej chwili?
2: 22-letni kierowca został przebadany. Nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Przypomnę, przed godziną 5 rano samochód, którym podróżowało 5 osób, dachował i uderzył w nasyp. 4 osoby zginęły na miejscu. To 12-letnia dziewczynka, kobiety w wieku 32 i 47 lat oraz 36-letni mężczyzna.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w rosyjskich atakach na obwody Dniepropetrowski i Chersoński na Ukrainie. Według władz Rosjanie atakowali przede wszystkim środkowo-wschodnią i południową część kraju. Jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się z własną historią. Wołyń jest tego najbardziej dramatycznym przykładem. Mówił przed chwilą w wielkopolskim Kleczewie premier Donald Tusk w kontekście kryzysu dyplomatycznego na linii Kijów-Warszawa.
3: Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
1: W tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej, bo pod koniec maja, Zełenski ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Ameryka rozpoczęła świętowanie 250. urodzin. Jak donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, najbliższe godziny za oceanem będą wypełnione atrakcjami.
4: Obliczanie na nowojorskim Times Square to początek urodzin Ameryki. Fajerwerki w Mount Rushmore w Dakocie Południowej, gdzie w skałach wykute są głowy 4 prezydentów USA, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju kraju. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Na scenie prezydent USA Donald Trump, który mówił o tym, że Ameryka pod jego rządami jest szanowana. Jego zdaniem jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. Zgromadzonych do zabawy porwała orkiestra wojskowa. Wieczorem wielkie świętowanie w stolicy USA. Dziś urodziny Ameryki.
1: Za ocean w faktach na pewno dziś będziemy wracać.
5: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Wakacje z psem albo kotem? Dlaczego nie? Pod lupą faktów zasady, jakie obowiązują w czasie podróży z czworonogami. W Unii Europejskiej zwierzę musi mieć mikrochip, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i europejski paszport. Przypomina o tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, prosimy o szczegóły.
6: Trzeba pamiętać, że jeżeli nasz zwierzak jest szczepiony przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy, to od szczepienia do wyjazdu musi minąć co najmniej 21 dni. Zwierzę powinno podróżować z właścicielem, a jeśli jedzie z inną osobą, podróż obu nie może dzielić więcej niż 5 dni. Bez dodatkowych formalności można przewozić maksymalnie 5 zwierząt. Niektóre kraje mają też dodatkowe wymagania. Na przykład podróżując do Finlandii, Irlandii czy na Maltę, psy muszą wcześniej przejść obowiązkowe odrobaczanie. Z kolei przewożąc psa samochodem przez Niemcy, trzeba dodatkowo odpowiednio go zabezpieczyć w transporterze lub specjalnymi szelkami. Za przewożenie psa luzem grozi mandat.
1: W kolejnych faktach o psie i kocie podróżujących koleją. Słyszymy się o 11:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Tak sobie myślę, że nieśmiało zaczyna pierwszy weekend lipca, bo pochmurno w większości kraju, na wschodzie deszczowo i tam dziś od 12 burze, które utrzymają się do końca dnia.
10: Śmielej, Lipcu, śmielej.
9: No właśnie, zachęcamy. Po 15 stopni teraz w Lublinie i Zakopanem, po 17 w Warszawie, Kielcach i Opolu i we Wrocławiu, najcieplej w Gdańsku, tam 18 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: To skoro tak pochmurno za oknem, a twój program nazywa się Pod Słońcem RMF.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
11: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Najważniejsza jest racja, gracja, zaplanowana konfrontacja.
1: Jest recesja,
2: koncesja,
3: negocjacja.
0: Ostre słowa, napięcie, rozmowa, bez ogródek, bez półsłówek. Dziś.
4: Spotykanie się po to, żeby mówić możemy to, aby to, jest absurdalne.
1: No nie bywało.
0: Barbara Górska i jej goście w obrazie dnia o 16.45.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań. W najbliższej misji specjalnej. W czwartek o 15:00.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a zaprasza Anna Wachowska.
2: Rodzinna tragedia w Borkowie w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Trwają poszukiwania jej męża. Awantura w małopolskim Tymbarku. Pijany żołnierz zdemolował 4 samochody i uszkodził drzwi do komendy policji. Potem o psie i kocie podróżujących koleją, a w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na kinową premierę weekendu. Policyjna obława trwa w okolicy miejscowości Borków w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Funkcjonariusze szukają jej męża. 65-latek to prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała ją przed śmiercią. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają poszukiwania mężczyzny?
3: Policjanci używają m.in. dronów obserwacyjnych. Poszukiwania obejmują teraz nie tylko okolice miejscowości Borków, ale też same Kielce. Zwłaszcza jak ustaliłem wyjazd z Kielc w kierunku Krakowa. Poszukiwany mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy i jak podaje policja, jest krępej budowy ciała. Ostatnio miał na sobie brązowe ubranie. Wszystkie osoby, które widziały tego mężczyznę, są proszone o jak najszybszy kontakt ze świętokrzyską policją. Postępowanie w sprawie śmierci w Borkowie prowadzi już prokuratura. Wstępne ustalenia, jak dowiedziałem się, wskazują, że do śmierci kobiety ktoś prawdopodobnie się przyczynił.
2: Pijanego żołnierza, który zdemolował 4 samochody oraz uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce zatrzymali policjanci. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 20-letni zawodowy żołnierz z batalionu strzelców podhalańskich skakał po zaparkowanych radiowozach oraz po prywatnych autach. Rzucał też koszem na śmieci. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po zatrzymaniu przez policję o sprawie została powiadomiona żandarmeria wojskowa. Groźny wypadek na drodze numer 94 w Bytomiu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdę. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn kierowca auta osobowego zjechał tam z jezdni i uderzył w drzewo. Zabrano go do szpitala. Pożar pałacu w Wietrznie niedaleko Koszalina ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem 15 godzin. W zabytkowym budynku działał Dom Miłosierdzia Bożego. Co z jego mieszkańcami? Informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Są bezpieczni. Trafili do świetlicy wiejskiej w Chocimienie. Tam mogą liczyć na schronienie. Na szczęście nikt nie został w tym pożarze poszkodowany. Akcja gaśnicza była jednak trudna. Strażacy opuścili teren dopiero chwilę przed północą. Przez kilka godzin bezzałogowe statki powietrzne szukały zarzewi ognia. W gaszeniu pożaru pałacu brało udział łącznie 18 zastępów straży pożarnej, czyli 56 ratowników.
5: Letnie podróże w faktach RMF FM.
2: Jedziesz na wakacje koleją? Z danych PKP Intercity wynika, że coraz chętniej podróżujemy pociągiem z psem lub kotem. O czym właściciele czworonogów muszą pamiętać, by zwierzę nie utrudniało wakacyjnej podróży innym pasażerom, wyjaśnia Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity.
6: Zwierzę musi być przywożone w transporterze. Może to być kontener, może to być kosz, może to być kratka. Zwierzę małe, umieszczone w transporterze, przewozimy bezpłatnie. Również bezpłatnie podróżuje pies asystujący, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami. W przypadku większego zwierzęcia należy wykupić dla niego dodatkowy bilet. Opieką takiego zwierzęcia musi być osobą pełnoletnią.
2: A czy takie podróże są wygodne?
7: W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
2: Temat wakacyjnych podróży z psem lub kotem wróci w Faktach w południe. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W nich Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ma zaproszenie. Na zaproszenie.
8: Komedia Zaproszenie to kinowa premiera weekendu. W obsadzie doskonały kwartet aktorski Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde, która całość też wyreżyserowała. Mam nadzieję, że ten film zachęca ludzi do budowania relacji opartych na maksymalnej szczerości. Nie promuje jednego modelu związku kosztem innego. Mówi po prostu, jeśli decydujesz się na bycie z kimś, nie zatracaj siebie w tej relacji. Nie możesz obwiniać drugiej osoby za własne nieszczęście. A po drugie, bądź szczery. Rozmawiajcie ze sobą otwarcie. Takie rozmowy mogą być niewygodne, ale mogą też doprowadzić do uczciwego życia. Nasza rozmowa jest na rmf24.pl. Właśnie ukazał się 15. studyjny album Madony, Confessions 2. Jest kontynuacją przebojowej płyty sprzed 21 lat, na której znalazły się takie utwory jak Hang Up czy Sorry. Tu krytycy dostrzegają brak przebojów, ale bardzo chwalą teksty. Ogromne kasowe sukcesy takich filmów jak Obsesja czy Backrooms bez wyjścia sprawiły, że trwa poszukiwanie kolejnych YouTube'owych horrorów, które zostaną przeniesione na duży ekran. W jeden z takich projektów zaangażował się właśnie Steven Spielberg. Został producentem kinowej wersji The Mandela Catalog.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Jak są wakacje, jeszcze wakacyjny weekend, no to wiadomo, gdzie najwięcej turystów? Morze, Mazury, Warmia. Gdzie najgorsza pogoda? Morze, Mazury, Warmia. Oj, lipcowa tradycja chyba się nam potwierdza. Słuchajcie, tam najwięcej rzeczywiście deszczowych chmur, także na Podlasiu. Na Podlasiu w ogóle tylko 19 stopni Celsjusza, a na Warmii 20, Trójmiasto będzie miało 21. No trochę więcej przejaśnień na tym wybrzeżu bliżej Szczecina.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: No i jeszcze w góry lubimy skoczyć na wakacje, no więc dzisiaj...

tysiące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
2: Remy?
0: Remy, kłaniamy się nisko i pięknie.
2: Jest!
0: Poranny toster. Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale...
1: Ale wiesz, na czym polega ręczność.
0: I robocość.
2: Stop.
3: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Check it out, check it out.

0: dobry.
1: Cześć.
0: Beata Siemianowicz. Moja propozycja to 15 milionów 600 tysięcy 333.
1: Bardzo ładnie brzmi.
2: Za dużo.
3: Dzień dobry, mówię Elżbieta z Olsztyna. 15 milionów 600 tysięcy 330 zł.
0: Wspaniałe.
1: No, niesamowite.
3: Niesamowite, bo ja dzisiaj mam urodziny.

0: hity.
1: I kity.
0: Wybierasz hit? Dzwoń 0700 060 22.
1: Odrzucasz hit? Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
1: i upadki
0: Marcina
1: Jędrycha.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: W samo południe w soboty. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
2: Czy do końca roku do wszystkich lekarzy będziemy mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji? Premier zapowiedział, reporter RMF FM mówi: sprawdzam. Są zarzuty dla mężczyzny, który groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. To najważniejsza rywalizacja kolarskiego świata. Startuje Tour de France. Szereg wątpliwości wywołała zapowiedź Donalda Tuska dotycząca naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier zapowiedział, że do końca roku pacjenci do wszystkich lekarzy będą mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji. To ma wyeliminować sytuację, gdy ktoś omija kolejkę.
3: Centralna e-rejestracja, ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury.
2: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witaj i powiedz, co wywołuje wątpliwości.
4: Bardzo krótki termin, tylko do końca roku. Aktualne przepisy zakładają, że na pełne wdrożenie centralnej e-rejestracji są jeszcze ponad 3 lata. Zmiana wymaga i przyspieszenia technicznego, i nowych przepisów. Czy prezydent da na to zielone światło? Zapytałem Wojciecha Kolarskiego z kancelarii Karola Nawrockiego.
5: Jak tylko trafią legislacyjne rozwiązania, kto się nad tym pochyli, natomiast na ten moment mamy zapowiedzi.
4: Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że technicznie są szanse na przyspieszenie.
6: Ten proces cyfryzacji się dzieje. Życzyłabym sobie i pacjentom, aby to miało miejsce w tym roku.
4: Dzisiaj w ramach centralnej e-rejestracji możemy zapisać się tylko na pierwszą wizytę do kardiologa na NFZ i na 2 badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA. Ta e-rejestracja to jest ogólnopolska baza wolnych terminów do lekarza, dostępna i przez internet, i w przychodni.
2: Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przedwczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nikomu nic się nie stało. Napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry.
7: Jestem,
2: Marcinie.
7: Dzień dobry.
2: Za co będzie teraz odpowiadał mężczyzna?
7: Napastnikowi postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych wobec pracowników urzędu. Jest teraz pod policyjnym dozorem. Mężczyzna wszedł do jednego z pokoi w sosnowieckim urzędzie, a w chwilę potem wyciągnął nóż i zaczął grozić dwóm urzędniczkom. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna już wyszedł, ale niebawem został zatrzymany. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. A powodem rozdrażnienia napastnika miały być informacje o opłatach czynszowych.
8: Ważne dla twojego zdrowia.
2: Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie. Przypomina Szpital Uniwersytecki w Krakowie i po raz pierwszy organizuje dziś dzień otwarty oddziału klinicznego chorób zakaźnych.
9: Mamy 4 strefy. Strefę szczepień, tutaj poradnictwo dotyczące podróży, zwłaszcza do strefy tropikalnej, szczepienia. Strefę chorób odkleszczowych, strefę chorób wątroby wywołanych przez czynniki zakaźne. No i wreszcie taki pokój wróżki zakaźniczej, czyli zachęcamy do testowania w kierunku chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych.
2: Wyjaśnia Monika Bociąga-Jasik, kierownik oddziału klinicznego chorób zakaźnych. Dzień otwarty w poradni na Śniadeckich potrwa do 14. Coraz częściej podróżujemy koleją z czworonogiem. W zeszłym roku było to 433 tysiące zwierząt, tak wynika z danych PKP Intercity, a to o ponad 70% więcej niż jeszcze 2 lata temu. Czy takie podróże są dla właścicieli zwierząt wygodne?
10: Często pan jeździ z psem koleją?
11: No zazwyczaj. W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
10: Ale jest mały, to chyba nie masz takiego problemu.
11: Nie ma. Jakoś znosi.
10: A ludzie generalnie reagują pozytywnie raczej?
11: Tak,
10: wygląda
11: pozytywnie.
10: A jak się bawi piesek?
11: Majka.
10: Czyli trochę się niecierpliwi, ale jest okej.
11: No tak.
2: Usłyszała na dworcu głównym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. W kolejnych faktach będzie o psie i kocie na pokładzie samolotu. W Barcelonie rozpoczyna się właśnie najsłynniejszy wyścig kolarskiego świata. Liczący 21 etapów, Tour de France potrwa do 26 lipca.
12: Dzień dobry. Tour de France jest tak słynny, że nagrywano o nim piosenki. Tak zrobił zespół Kraftwerk w 1983 roku na 80-lecie. Dziś startuje już 113. edycja Touru, którego niemal tradycją stało się rozpoczynanie nie we Francji, a gościnnie w innym kraju. Tym razem jest to Hiszpania, a dokładniej stolica Katalonii, Barcelona, gdzie na rozgrzewkę po południu drużynowa czasówka. Nie było jej w programie dobre 7 lat. Tegoroczny Tour de France po raz kolejny będzie wielką rywalizacją Słoweńca Tadeja Pogaczara i Duńczyka Jonasa Winningo. Polscy kibice mogą wspierać Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Kolarze przejadą dokładnie 3333 km z metą tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu.
2: Zauważa Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Nowe fakty w RMF FM o 13:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, pod słońcem RMF FM, sobotnie popołudnie.
13: Proszę Państwa, 10 tysięcy po raz pierwszy!
14: Już w najbliższą sobotę, od 9. Jak złamać szyfr nie łamiąc głowy, podpowiadają Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach w RMF FM.

0: Czas dla redaktora Marcina Jędrycha, no właśnie, który jest dyrektorem administracyjnym tego przedsięwzięcia.
1: Z przyjemnością witamy Was w tym właśnie miejscu i w tej właśnie części naszego spotkania z Wami. Tak to chciałem bardzo oficjalnie powiedzieć, ale myślę, że znacznie bardziej rozluźni atmosferę kolega, który jest obok mnie. A ten bardzo proszę kolegę, żeby rozluźnił atmosferę.
0: Ja chciałem powiedzieć, z kartki w zasadzie chciałem przeczytać, bo kolega mi kazał powiedzieć, że to jest stara część,
1: tak,
0: że to są nagrania, które już znacie, ale na starej części, gdzie są nagrania, które znacie, są też nagrania stare, których jeszcze nie znacie, bo się nie zmieściły.
1: Dokładnie, to jest taki wyjątkowy kasecie, utwór, tak, którego do tej pory nie było właściwie, chociaż był, czasami się pojawiał.
0: Znaczy był przed chwilą w wersji
1: tak,
0: nowej.
1: Tak, i teraz będzie w wersji takiej absolutnie wyjątkowej, którą udało się tylko i raz specjalnie dla Was zarejestrować. Myślę, że to jest taka wersja, której po prostu odpuścić nie można. Takie jest moje zdanie.
0: Death metal.
1: Death metal po raz pierwszy i nie ostatni u nas właśnie tutaj. Gramy.

0: Uwaga. Dżonki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
3: Poranny toster.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Zgudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Piątkowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart. Felix Mendelssohn Bartholdy. Jan Sebastian Bach. Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM o 13.
2: Zapraszam. Wstrząsające są okoliczności śmierci czterech osób w małopolskiej Skawinie. Od nich rozpoczniemy fakty o 13. Potem poprosimy o uwagę kierowców. Na trasie S6 doszło do karambolu. Są utrudnienia. Na koniec pies i kot w podróży samolotem. Linie lotnicze coraz częściej wychodzą frontem do właścicieli czworonogów. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo. Tak mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie o okolicznościach wczorajszej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono cztery ciała: 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i starszej kobiety.
3: Sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna. W poniedziałek dopiero zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Wyniki wstępne na pewno poznamy nie wcześniej niż w ciągu tygodnia.
2: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Karambol na trasie S6 w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack w Pomorskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Łodzi. Tworzą się tam korki. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Falenica. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów na trasie między Warszawą a Otwockiem i Dęblinem została odwołana. Część jest opóźniona nawet o 30 minut. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Pasażerowie mogą korzystać z zastępczych autobusów. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Woda została usunięta, aby rozpocząć remont zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Jak informują śledczy, zabezpieczona ma zostać dokumentacja inwestora i wykonawcy oraz dokumenty od osób, które wydawały zgodę na poszczególne etapy prac. Zapora jest jednym z elementów zabezpieczenia Dolnego Śląska przed powodzią. Prezydent Donald Trump wygłosi dziś przemówienie z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Potem niebo nad Waszyngtonem rozświetli pokaz fajerwerków. Amerykańską stolicę i okoliczne hrabstwa zamieszkują głównie demokraci, którzy zarzucają prezydentowi Trumpowi, że w czasie obchodów promuje własną administrację.
4: Jestem naprawdę rozczarowany tym, że obecna administracja porzuciła wcześniejsze plany. Nie pamiętam teraz wszystkich szczegółów, ale wiem, że 10 lat temu powołano specjalną komisję kongresową, której praca została w zasadzie wyrzucona do kosza, mówi ten mężczyzna i dodaje. Z powodu upolitycznienia tych obchodów w ogóle się nimi nie ekscytuję, wręcz przeciwnie, jestem rozczarowany i zirytowany tym, co się dzieje. Myślę, że mieszkańcy tego miasta mają poczucie humoru i dystans. Słyszałem o imprezie, na którą ludzie mają przyjść ubrani w stroje żałobne jako formę protestu, ale jednocześnie świętować. Nie wiem, czy się tam wybiorę, ale uważam, że to ciekawe, że potrafimy świętować nawet wtedy, gdy wokół jest tyle kontrowersji, mówi kolejny mieszkaniec z Waszyngtonu. Jeśli mieszka się w Waszyngtonie, trzeba pamiętać, że to miasto od zawsze było bardzo polityczne, zastrzega kolejny. Każdego 4 lipca oglądamy fajerwerki i różne uroczystości, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. To zupełnie inne obchody, dość dziwne, ale w końcu przeminą, mówi kolejna osoba. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
5: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Podróżowanie z psem czy kotem samolotem będzie coraz łatwiejsze. W ten sposób eksperci komentują w RMF FM ostatnie zmiany, które wprowadzają linie lotnicze. Na czym polegają ułatwienia dla właścicieli czworonogów? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Kluczowa nowość, która pojawia się na razie w pojedynczych liniach lotniczych, to zgoda, by duże psy podróżowały w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski komentuje, że to jest odpowiedź na zmiany społeczne i na to, jak traktujemy psy czy koty.
7: Wiele osób nie wyobraża sobie, że gdzieś skaże swego, można powiedzieć, członka rodziny wręcz na przejazd gdzieś w luku bagażowym. Linie lotnicze oczywiście w miarę możliwości technicznych dostosowują się do tego. To jest taki sam jak przewóz rowerów w pociągach.
6: Eksperci podkreślają, że podstawową funkcją samolotów cały czas jest i będzie transport ludzi, jednak zwierzęta mogą coraz częściej pojawiać się na pokładach, najlepiej po odpowiednim, odpowiedzialnym przygotowaniu przez weterynarza.
2: O bezpiecznych podróżach autem z czworonogiem będzie w faktach za godzinę. Słyszymy się o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale ja zostanę jeszcze przy tym samolocie, bo jak pies leci samolotem,
8: czyli ponad... Grano rzadki wariant obrony sycylijskiej. W 10 posunięciu czarne niespodziewanie zagrały gońcem na D5, inicjując ofensywę na skrzydle hetmańskim. W 4 godzinie partii grając w niedoczasie czarne z rozmysłem zbiły konia D3, gdyż po wieża D4 z szachem nastąpiłoby król C6. Na ripostę skoczek D6 groziło wieża F5 z nieuchronnym matem po hetman C8. Zatem po 273 posunięciach obaj arcymistrzowie zgodzili się na remis.
9: I po zawodach. Twój ruch zawsze w sobotę od 9. Ani słowa o szachach.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: Znów przypadł mi w udziale zaszczyt rozgrywania rosyjskiej ruletki, w której jest do wygrania 5 milionów złotych. Dzisiaj osoba numer 8, ósemka dzisiaj będzie grać. Halo?
1: Cześć.
0: No jesteś szósty, coraz bliżej, ale jeszcze nie jest tak źle. Osoba numer 8 będzie tutaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witam cię, drogi słuchaczu. Jak masz na imię?
1: Rysiek.
0: Ja kręcę, kręcę, a ty mówisz mi kiedy stop.
1: Stop.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Tak!
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

wszelkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy słuchać z uwagą faktów RMF FM i słusznie. Prawie 14, Anna Wachowska zaprasza.
2: Jesteście w drodze, uważajcie, są utrudnienia na A2 w Lubuskiem i małopolskim odcinku A4. Potem obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w Krakowie i Iga Świątek przed meczem trzeciej rundy Wimbledonu. Problemy na A2 w Lubuskiem. W Myszęcinie między węzłami Jordanowo i Trzciel zapaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Samochód dachował na małopolskim odcinku A4. Do kolizji doszło na węźle Kraków-Bieżanów. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa, ostrzegamy. Kilka godzin przed największą paradą żaglowców w historii Nowego Jorku załogi musiały się zmierzyć ze sztormowym szkwałem. Dziś wszystko jest już gotowe, a załogi kończą ostatnie przygotowania do historycznego rejsu. Na pokładzie Daru Młodzieży jest Stanisław Pawłowski, wysłannik RMF FM do Nowego Jorku. Staszku, co wydarzyło się tuż przed paradą?
3: Dzień dobry. Jeszcze wczoraj wieczorem na tym spokojnym dziś kotwicowisku panowała walka z żywiołem. Przeszedł nagły szkwał z wiatrem dochodzącym do 70 węzłów, czyli 12 w skali Buforta. Część żaglowców zaczęła dryfować na kotwicach.
4: Szczęśliwie, dzięki pracy naszych silników, udało się bezpiecznie kotwicę podnieść, odejść na bezpieczną odległość i po pewnym czasie ponownie tą kotwicę rzucić, jak już ten szkwał przeszedł. Natomiast sam pan widział, jakiego przechyłu nabraliśmy momentalnie tak naprawdę przy takim uderzeniu wiatru.
3: Mówi komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski. Dziś pogoda jest znacznie spokojniejsza. Piękne słońce, znowu upał. Studenci polerują jeszcze mosiądze i odliczają ostatnie godziny do rozpoczęcia parady.
5: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
6: Przygoda życia. Pooglądać sobie tą wyśmienitą paradę. No tak widowiskowa będzie. Cieszę się, że no, w tym uczestniczę.
3: Którą stronę najbardziej lubisz spoglądać?
6: Stronę Manhattanu.
3: I właśnie w tym kierunku ruszymy o godzinie 14:47 polskiego czasu.
2: Kraków włącza się w obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Na kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
7: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historyczne pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
2: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
8: Iga Świątek w drodze na szczyt.
2: Iga Świątek za niespełna pół godziny zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu. Jej rywalką będzie Aleksandra Ayala z Filipin. Dokładnie nie wiem, jak gra na trawie. Ogólnie gra podchwytliwy tenis, więc podejrzewam, że na tej nawierzchni będzie jeszcze trudniej z nią grać. Jest silna, potrafi zmieniać rytm gry, ale będę na to gotowa, zapowiada przed meczem broniąca tytułu Polka. Transporter, specjalne pasy albo klatka. Wybierając się w wakacyjną podróż samochodem, trzeba zadbać o bezpieczeństwo zwierząt. Wiele osób nadal przewozi psy i koty luzem, a to może źle się skończyć, ostrzega Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina.
9: Fizyki nie da się oszukać. To zwierzę w razie zwykłego, ostrego hamowania, już nie mówię o wypadku, które waży przecież kilkanaście, kilkadziesiąt kilo, ono może stać się przyczyną bardzo poważnych obrażeń u pasażerów i nie tylko samo w sobie ponieść konsekwencje zdarzenia, ale również uszkodzić się, a nawet zabić któregoś z pasażerów.
2: Rozwiązań jest sporo, choćby szelki, które można wpiąć w klamerkę pasów bezpieczeństwa. W czasie podróży samochodem trzeba pamiętać o regularnych postojach i o tym, żeby zapewnić psu dostęp do wody. Nie zapominajcie również o kolejnych faktach. O 15:00 zaprezentuje je Katarzyna Podraza. Dobrego popołudnia Wam życzę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziękujemy nawzajem. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, pod słońcem RMF FM. Słuchajcie, a propos faktów...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Mhm.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a ty kto?
1: Jola, to będzie 14 milionów 755 tysięcy 307 złotych.
0: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 milionów 755 tysięcy 305.
0: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty. Przed

0: Tylko ja.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i zapraszamy w imieniu Katarzyny Podrazy.
2: Dzień dobry, zapraszam. Kolejny incydent z pseudopolicjantami w stolicy. Tym razem zaczepiali i legitymowali bezdomnych. W Śląskiem pijany mężczyzna strzelał z wiatrówki do przechodniów. Ucierpiała jedna osoba. Śledzimy mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. A na koniec idealny pomysł na wakacyjny wypad.
3: Warto przyjechać.
2: Kolejne zatrzymania pseudopolicjantów w Warszawie. Dwaj mężczyźni mieli podawać się za funkcjonariuszy i legitymować bezdomnych koczujących pod Mostem Świętokrzyskim. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, Michale. Co wiemy o zatrzymanych?
4: To młodzi mężczyźni, 19 i 29-latek. Obaj chodzili w nocy nad Wisą i udając policjantów chcieli legitymować przebywające w namiocie pod Mostem Świętokrzyskim osoby w kryzysie bezdomności. Z jednym z nich zaczęli się szarpać. Zdarzenie zauważyła przechodząca tamtędy kobieta i zawiadomiła policję.
5: Policjanci zabezpieczyli przy napastnikach repliki broni, gaz pieprzowy, krótkofalówkę i ich samochód wyposażony w niebieską lampę błyskową.
4: Mówi nam aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura, a to już kolejne w ostatnim czasie zdarzenie, gdy mężczyźni podszywają się pod służbę. 3 tygodnie temu grupy mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury mieli zaczepiać i legitymować obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Tłumaczyli, że robią to, by chronić granic przed przybyszami z obcych państw. Jeszcze dziś w faktach powiem, kto może nas legitymować, jakie dokumenty powinien okazać i jak rozpoznać prawdziwego policjanta.
2: Kilkuletnie więzienie grozi mężczyźnie, który w Zawierciu w Śląskiem strzelał z wiatrówki do przechodniów. Jedna osoba została ranna, napastnik był pijany. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy.
6: Jestem.
2: Dzień dobry, Marcinie. Gdzie padły te strzały?
6: To było na jednej z ulic. Ze zgłoszenia, które dostali policjanci, wynikało, że strzały miały paść z jednego z domów. Na miejscu było dwóch mężczyzn, którzy ukryli się za ogrodzeniem. Jeden z nich był ranny w rękę. Mężczyźni wskazali dom, z którego miały paść strzały. Mieszkający tam mężczyzna początkowo do niczego się nie przyznawał, ale policjanci znaleźli w domu pod ubraniami najpierw broń pneumatyczną krótką, potem jeszcze długą, a także magazynki i naboje do wiatrówki. W chwili zatrzymania mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.
2: Marcinie, a czy wiadomo, dlaczego to zrobił?
6: Gdy go przesłuchiwano, przyznał się, ale jednak racjonalnie nie potrafił wyjaśnić, dlaczego strzelał do przypadkowych przechodniów. Teraz przed sądem będzie odpowiadał za zranienie jednej osoby.
2: Iga Świątek już zaczęła walkę o 4. rundę Wimbledonu. Trwa jej spotkanie z Aleksandrą Ayalą z Filipin, która śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Czarku. Jak idzie Polce w pierwszym secie?
7: No jeszcze ułamek sekundy temu powiedziałbym, że bardzo dobre wieści, a teraz powiem umiarkowane. Jest 2-2. Ayala przed chwilą przełamała Igę Świątek. Było to przełamanie powrotne, bo Iga wcześniej także przełamała rywalkę. Zatem bardzo zacięte spotkanie. Trwa już 25 minut, a dopiero za nami 4 gemy. Bardziej to spotkanie przypomina mecz na innej nawierzchni, bo zazwyczaj na trawie te wymiany tak długo nie trwają. Aleksandra Ayala kontra Iga Świątek. Historyczny bilans to jest 1-1, zatem innego meczu tutaj się niż zacięty dalej nie spodziewamy.
2: Trzymamy kciuki za Igę, a z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach.
8: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Sezon urlopowy w pełni w tym roku, jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju. Wiele osób postanowiło zatrzymać się w Szczecinie.
9: Na pewno idziemy na Starówkę, na pewno dźwigozaury. To na 100%. I Jasiek to jeszcze chcieliśmy zobaczyć.
10: Zamek Książąt Pomorskich.
9: I Zamek Książąt Pomorskich. I oczywiście Wały Chrobrego tak samo. Pokręcimy się.
11: Podoba ci się w Szczecinie?
9: Tak.
11: A co byś chciał zobaczyć, albo co zobaczyłeś już?
9: Stadion Pogoni Szczecin.
11: I co, fajny stadion?
9: Mhm.
12: Jeszcze mam plan na koniec odwiedzić Morskie Centrum Nauki. To super, piękne miasto.
3: Na pewno wrócimy, na pewno. Warto przyjechać.
2: Usłyszała na Zamku Książąt Pomorskich reporterka RMF FM Anna Pałamar. A my nie odpoczywamy i z kolejnymi faktami wracamy do Was punktualnie o 16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Dzisiaj od 18 do 23 stopni Celsjusza i pada głównie w północnej Polsce, Warmia, Mazury, Podlasie. Jutro Olsztyn z Podlasiem się zamienią na temperatury. Dzisiaj 18 na Podlasiu, 21 w Olsztynie, no to jutro na odwrót. No i w ogóle patrzę, gdzie 23, Wrocław, Zielona Góra, także Szczecin. Deszcze przelotne praktycznie w całym kraju, a najwięcej chmur w centrum kraju.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Poklikał, poprzewijał, pokombinował, co tutaj robi?
14: To all the people all around the world.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: łoscypek, ciupazecka,
1: ale
0: kierpce, herbata
2: z prądem,
3: nie mam chęci,
0: przysmak bacuski,
1: wszystko leci,
0: koroliczki, flaseczka mleka,
1: ale
0: kapelusz, najładniejsza łowiecka, bursztyny, fartusek sukarka, niespodzianka w pudełeczku.

0: sprawy.
1: Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, nie w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9 w RMF FM.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020, kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali. It's Friday then.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Panem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Włamał się do budynku wojskowej uczelni w stolicy. Jest decyzja sądu w sprawie Kolumbijczyka. Wielkie emocje na kortach w Londynie. Tam mecz Igi Świątek z Aleksandrą Ayalą. Będzie też największa w historii Ameryki parada żaglowców, wśród nich Dar Młodzieży. Na początek jednak pilna informacja dla kierowców. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Elblągiem i Ostrudą zderzyły się dwie osobówki. Trasa w tym miejscu jest zablokowana. To jednak nie jedyne utrudnienie na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. W Lubawie osobówka zderzyła się z motocyklem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Na 3 miesiące trafił do aresztu Kolumbijczyk, zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Taką decyzję podjął sąd. Będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży i włamanie. Trwa ustalanie motywu, którym się kierował. Jak informowaliśmy w faktach, do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków, w którym mieści się dział kadr. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu. Na szczęście nic nie zginęło, a doszło jedynie do szkód materialnych. Nie każda osoba w mundurze może nas legitymować, ostrzegają policjanci i przypominają, że za podszywanie się pod funkcjonariuszy grozi nawet więzienie. Michał Radkowski ponownie z nami w faktach.
3: Ponownie dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. To kto w takim razie może nas legitymować?
3: Przede wszystkim policjanci, ale też strażnicy miejscy, funkcjonariusze Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej, choć te formacje mogą to robić tylko w ograniczonym zakresie. No dobrze, ale jak rozpoznać, że mamy do czynienia naprawdę z prawdziwym policjantem? No, musi mieć mundur. Na służbowej koszuli zobaczymy naszywkę z pierwszą literą jego imienia i pełnym nazwiskiem. Policjant pokaże nam swoją legitymację i poda służbowy numer oraz komendę, którą reprezentuje. Jeśli wciąż mamy wątpliwości, możemy tam zadzwonić. W każdej komendzie jest dyżurny, który sprawdzi, czy to faktycznie funkcjonariusz. Ale są sytuacje, które mogą budzić nasze podejrzenia.
4: Że odmawia przyczyny podania swoich danych w przypadku działania po cywilnemu, nie okazuje legitymacji, wymaga od nas zapłaty gotówką, danych do bankowości elektronicznej albo próbuje pozyskać jakieś jakiegokolwiek kodu BLIK.
3: Wymienia aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji i w takich sytuacjach radzi dzwonić na 112.
5: Kibicujemy Idze Świątek.
2: Cóż za emocje na Wimbledonie. Już blisko 1,5 godziny trwa pierwszy set w meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ayalą. To spotkanie trzeciej rundy wielkoszlamowego turnieju, które śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no,
6: niestety,
2: Czarku.
6: Nie taki dobry.
2: No
6: nie
2: właśnie,
6: taki dobry. Ja może przejdę od razu do rzeczy.
2: Prosimy.
6: Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Dosłownie przed chwilą niestety trafiła w aut. Przegrywa pierwszego seta z Aleksandrą Ayalą. Po emocjonującym tiebreaku, ale emocjonującym całym pierwszym secie, który potrwał godzinę i 25 minut. Niejedno spotkanie na Wimbledonie trwało krócej jak do tej pory. To jest chyba najbardziej emocjonujące spotkanie w całym turnieju. Tiebreak wygrywa reprezentantka Filipin 11-9. Ja przypomnę, że gra się bazowo do 7 punktów i potem dopiero na przewagi. Idze nie można było odmówić koncentracji, odwagi, ryzyka. To jest bardzo dobry tenis, no ale tego samego nie można odmówić rywalce. A Idze niestety też, no Iga popełniła po prostu więcej błędów. Zdaje się około 30 niewymuszonych i myślę, że to jednak zaważyło. Przy tak wyrównanym spotkaniu Iga przegrywa, no ale przegrywa dopiero pierwszego seta. Podkreślmy, to jeszcze nie jest cały mecz. Zatem trzymamy kciuki, żeby w drugim secie zdołała Polka wrócić do tego spotkania.
2: Dziękujemy za tę relację. Z Czarkiem połączymy się ponownie w faktach o 17. Rozpoczyna się wielka parada na rzece Hudson na granicy Nowego Jorku i New Jersey. Wśród najpiękniejszych żaglowców świata jest Dar Młodzieży, który niedawno podniósł kotwicę i ruszył w stronę Manhattanu. Przed polską fregatą płynie statek Union z Peru, a za Sagres z Portugalii.
7: Jest to prawdopodobnie ostatni taki duży rejs tego statku, więc też fajnie, że bierzemy w tym udział.
8: To jest przeżycie, które zdarza się niezwykle rzadko, raz na dwa pokolenia. Ostatnio raz było 50 lat temu, do Nowego Jorku taki wyjazd, także jest super. Cieszymy się, że możemy być częścią historii.
9: Wszystkie żagle zaraz rozwijamy, a potem to już parada rejowa.
10: Stoimy i ładnie się uśmiechamy, machamy.
2: Mówili studenci, a nad paradą na rzece Hudson przez 45 minut przeleci ponad 200 samolotów, a żaglowcom na wodzie towarzyszyć będą okręty wojenne. Wydarzenie śledzi specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku, Stanisław Pawłowski, z którym będziemy się łączyć w faktach. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: było niezłe.
1: Ja wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
2: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa to koło mnie. No. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem. No.
1: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
3: nie.
1: Ona...
3: Chcę wiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak?
4: Nie wytrzymałem.
1: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie. No.
5: Marcin Wrona.
6: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę. Do północy.
7: Tak, tak.
8: O 8 wieczorem.
4: Tak było.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11:45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Ka-ching.
1: W każde niedzielne przedpołudnie w RMF FM konkurs.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Z twarzą schowaną pod czapką. To nie za dobre wieści. 17 fakty, Katarzyna Podraza.
2: Iga Świątek niestety żegna się z Wimbledonu. Przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Ejalą. Kierowcy w Lubelskim i Łódzkiem, posłuchajcie, gdzie dla was utrudnienia na drogach. W faktach także zlot kultowy HOS w stolicy.
3: Jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Nasza tenisistka przegrała z Aleksandrą Ejalą z Filipin 6-7-2-6. Ponownie łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
4: Witam ponownie.
2: Czarku, Polka próbowała gonić rywalkę w drugim secie, ale tak, chyba zabrakło jej sił.
4: Na pewno fizycznie tak, bo to spotkanie potrwało 2 godziny i 15 minut. Nie wiem, czy nie najdłuższy mecz jak dotąd w kobiecym Wimbledonie w tej edycji, a na pewno jeden z najdłuższych, ale także psychicznie mogła być zmęczona. To jest niestety powtarzalny wzorzec. Jeżeli Iga przegrywa w dramatycznych okolicznościach pierwszą partię, no to potem często psychicznie już się nie podnosi. Tutaj trzeba powiedzieć, jednak na moment wydawało się, że się podniesie. Co prawda rywalka prowadziła, Iga zdołała jeszcze ją przełamać, no ale jednak trzeba podkreślić, Aleksandra Ejala koniec końców absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo. Popłakała się teraz w wywiadzie pomeczowym. No to są piękne obrazki, chociaż oczywiście dla nas przykre. Ale reprezentantka Filipin zasłużyła na to, bo to jest jej życiowy sukces, awans do czwartej rundy Wimbledonu. No i stawiam tezę, że gdyby jednak Iga wygrała dramatyczną pierwszą partię zakończoną tiebreakiem, być może teraz my byśmy się cieszyli. No ale to jest już gdybanie. Konsekwencja podstawowa jest taka, że Iga Świątek, tak jak powiedziałaś, żegna się z Wimbledonem. Druga, długofalowa, niestety prawdopodobnie zaliczy znaczący spadek w światowym rankingu, bo nie obroni mnóstwa punktów za przecież ubiegłoroczne zwycięstwo.
2: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na lubelskim odcinku S19. Do wypadku doszło między węzłami Wielkołaz-Kraśnik Południe. Jezdnia w kierunku Lublina zablokowana. Kierowcy noga z gazu, także na Krajowej 12 w Łódzkiem w Poniatowie zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. 39 stopni, odczuwalna nawet 48, to Waszyngton w dniu 250 urodzin Ameryki. I nie jest to gorąca atmosfera z powodu zaplanowanych wydarzeń, a fali gorąca, która nawiedziła niemal całą wschodnią część Stanów Zjednoczonych. W tym upale, w środku amerykańskiej stolicy jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, temperatura ma wpływ na dzisiejsze wydarzenia.
5: Tak, odwołano doroczną paradę z okazji 4 lipca, która powinna przejść ulicami miasta. Jest zbyt gorąco. Wczoraj, kiedy tutaj byłem, zaczęły mi się topić podeszwy w butach. W pewnym momencie na kilka godzin zamknięto targi stanowe, gdzie prezentują się amerykańskie regiony. Poproszono ludzi, by wrócili do domów i hoteli. Dziś jest jeszcze cieplej. Proszę sobie wyobrazić, co tu się dzieje, a do tego dochodzi jeszcze wysoka wilgotność. Ludzie chronią się pod drzewami, mają parasolki do sektorów przed scenę, na której pojawi się wieczorem Donald Trump. Będą wpuszczani później niż początkowo planowano. W namiotach zorganizowano centra chłodzenia. Montowane są na ulicach poidełka, krany, by ludzie mieli dostęp do wody. Po tym upalnym dniu wieczorem możliwe są burze, co też niepokoi organizatorów uroczystości.
6: Te fakty robią wrażenie.
2: Wielki zlot OS rozpoczął się w Warszawie. Chodzi o kultowe polskie skutery WFM OS-a, produkowane seryjnie w stolicy w czasach PRL. Dzisiaj znów można zobaczyć je i usłyszeć na ulicach Warszawy.
7: Trochę lat ma ten sprzęt, ale jeździ.
8: Jeździ, to bardzo dobrze jeździ.
9: To mówią stara Aleara. 59 rok produkcji.
7: 67 lat na trasie.
9: Tak.
7: Jak się dzisiaj jedzie?
9: Super, pogoda wyjątkowo dopisała nam. Nie jest bardzo gorąco, co osy nie lubią.
7: Co takiego jest w osach, że chce się jeździć cały czas, to daje pewnie też trochę radości.
3: Ten dźwięk odpalenia, jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach, plus piękna kształt, piękna figura tej osy.
2: Z miłośnikami i właścicielami skuterów OS-a rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 18. Zabierzemy was wtedy na urodziny jednego z polskich nadmorskich miast.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No teraz najcieplej wciąż jest na południu Polski. Racibórz 23,5 stopnia. Elbląg, Warmia, Mazury u was najchłodniej 16-17 stopni. Okolica Augustowa też 17. Białystok 18. W centrum 21-20. No i widzę też 19 w okolicach Warszawy. Jutro w ciągu dnia będzie no bardzo podobnie od 18 do 23. 5 minut po 17, Paweł Bujapor. Cześć, witajcie raz jeszcze.
0: Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15 w RMF FM.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez parę

0: Jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

jeszcze jednej piosence trzeba powiedzieć przy okazji urodzin Radia RMF FM. Kiedyś z Tomaszem Buszewskim założyliśmy zespół Jednego Przeboju i raptem dwóch piosenek, jako Doktor Żółę, piosenkę I Wiesz Co, wrzuciliśmy na antenę, znaczy nie my, korzystając z nieobecności prowadzącego listę przebojów Marcina Jędrycha, Piotr Metz wrzucił piosenkę na listę Hop Bands, mieliśmy nawet drugie miejsce. Ta piosenka to I Wiesz Co. Ja ją potem nawet kiedyś słuchałem, tańcząc z jedną koleżanką na dyskotece, usłyszałem, że śpiewam. Taką ciekawostką jest to, że tamte kobiece głosy to są asystentki programu nasze. Więc może w takim razie, skoro tak już się lansuję, to przypomnijmy. I wiesz co, Doktor Żółę, Tomasz Buszewski, Przemysław Skowron, bardzo proszę.

Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16:50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przebojów.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012-67-0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

0: Heartless.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek świętokrzyskie i policyjna obława za 65-latkiem. Wczoraj w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Potem ważne informacje dla kierowców podróżujących S8-ką w Mazowieckiem. A w faktach za oceanu niezwykła parada żaglowców z polskim akcentem.
3: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
2: Drugą dobę trwają poszukiwania 65-latka z Borkowa w Świętokrzyskiem w związku ze śmiercią jego żony. Ciało kobiety znaleziono w ich domu. Mężczyzna miał być ostatnią osobą, która ją widziała. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Witam, jestem.
2: Michale, w poszukiwaniach mężczyzny zaangażowano potężne siły policyjne.
4: To prawda, 65-latka szuka aż 120 funkcjonariuszy. Do tego wykorzystano policyjne drony i helikopter z komendy w Łodzi. Działają również przewodnicy psów służbowych. Poszukiwania odbywają się w zasadzie na terenie całego powiatu kieleckiego. Policjanci liczą też na sygnały od mieszkańców regionu i podają znaki charakterystyczne.
5: Wzrost to około 175 cm jest krępej budowy ciała. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie sweter w poziome pasy o kolorze brązowym, dekolt serek, spodnie także były w kolorze brązowym.
4: Mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Mężczyzna może poruszać się boso i ma opuchniętą rękę. Ze wstępnych ustaleń prokuratora wynika, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.
2: Kierowcy, zwolnijcie na mazowieckim odcinku S8-ki. Dwie osobówki zderzyły się między Wolą Rasztowską a Trojanami. Zablokowany pas w kierunku Białegostoku.
6: Mundial w faktach RMF FM.
2: Czas na 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś spotkania Maroko-Kanada i Francja-Paragwaj. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, spodziewasz się niespodzianki w którymś ze spotkań?
7: Trudno sobie wyobrazić, żeby murowani faworyci Maroko i Francja odpadły w tej fazie. Maroko to w końcu czwarta drużyna poprzednich mistrzostw w Katarze, a trójkolorowi przegrali z Argentyną dopiero w finale. W Ameryce Północnej od początku Francuzi zachwycają swoją grą, a najbardziej Kylian Mbappé, który strzelił już 6 goli i ściga w klasyfikacji strzelców Leo Messiego. Przy okazji, zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, przeszedł mentalną przemianę z bufona i egoisty w prawdziwego kapitana.
8: Ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana, który nie tylko strzela gole, ale też prowadzi zespół, kiedy piłkę stracą.
7: Francja zagra z Paragwajem w Filadelfii o 23:00. O 19:00 spotkanie Kanady z Maroko w Houston.
2: USA świętują swoje 250-lecie. Na rzece Hudson wzdłuż Manhattanu można podziwiać paradę najważniejszych żaglowców świata. Wśród nich jest Dar Młodzieży, na którego pokładzie jest wysłannik RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
9: To jest dopiero sam początek parady, a wrażenie jest już ogromne. Trudno jest wybrać jedno miejsce, na którym chce się zawiesić wzrok. Płyniemy teraz wzdłuż wybrzeża, na którym według szacunków jest nawet 6 milionów widzów. Przed nami takie żaglowce jak włoski Amerigo Vespucci, Eagle amerykańskiej straży wybrzeża, Union z Peru. Za nami z kolei Sagres z Portugalii czy Juan Sebastian del Carrio z Portugalii. Pytałem studentów, co im się do tej pory najbardziej podoba.
3: Odrzutowce, które przelatywały nad nami, a także, że wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
10: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec, który płynie tak samo jak my.
9: No właśnie, jak słyszycie, cały czas nad nami przelatują kolejne samoloty, bombowce, myśliwce, tankowce. Towarzyszą nam na wodzie również okręty wojenne. Z pokładu Dar Młodzieży Stanisław Pawłowski.
2: Urodziny nie tylko za oceanem, ale także w Szczecinie. To miasto kończy właśnie 81 lat. Przygotowano wiele atrakcji. To m.in. wieczorny mapping na budynku szczecińskiego magistratu, tort o wadze 81 kg, a także inscenizacja historyczna.
11: W tym roku cofniemy się odrobinę i przyjrzymy momentom, które doprowadziły do tego kulminacyjnego momentu. Będzie znacznie bardziej militarnie. Przedstawimy poszczególne etapy bitwy o Dąbie, wejście do Szczecina od strony Gumieniec i Ustowa, ale oczywiście nie obędzie się też bez elementów cywilnych przybycia pierwszych osadników z polskim sztandarem.
2: Mówi rekonstruktor Igor Gurewicz. Urodziny nie są przypadkowe. 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad Szczecinem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
0: Poranny toster. Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak. Masz na imię?
2: Tak.
3: Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
4: Od poniedziałku do soboty.

0: więcej euforio.
1: Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Lista Hot Bands. Hity kontra kity. Wybierz hit i zadzwoń 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33. Hot Bands. Wzloty i upadki Marcina Jędryka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie i kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam jest 19 i Katarzyna Podraza, słuchamy.
2: Mieszkańcy małopolskiej Skawiny wstrząśnięci tragedią czteroosobowej rodziny z ich miejscowości. Okoliczności tej zbrodni wyjaśnia policja i prokuratura. Rosja nie odpuszcza po nalocie na ukraińską kopalnię w obwodzie dniepropietrowskim. Zginęła jedna osoba, są ranni. W faktach także francuscy kibice przed meczem z Paragwajem. Ta tragedia wstrząsnęła miastem, mówią RMF FM mieszkańcy Skawiny w Małopolsce. Przypomnijmy, wczoraj w jednym z bloków odkryto zwłoki czteroosobowej rodziny. Według wstępnych ustaleń służb ojciec zamordował żonę, 8-dniowe dziecko i teściową. Później najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: Tragedia taka, że nie do pomyślenia. Jakby po prostu prawdopodobnie dziadek nie dał znać, to by nawet nie wiedzieli, że tle ciał jest po prostu.
4: Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało. Może zatrucie gazem albo coś. A dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
5: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko. A jaki był powód tego, co się stało, no, to nikt nie wie.
6: No ja aż gęsią skórkę mam, jak to nie wyobrażam sobie czegoś takiego.
7: Całą noc nie mogłem spać po prostu. W takim mieście, w spokojnym w miarę. Tragedia straszna, straszna. A jakie przyczyny są to? Nie wiadomo co, kto i jak. Przeżycie okropne.
2: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w rosyjskim nalocie na ukraińską kopalnię DTK w obwodzie dniepropietrowskim. W chwili ataku pod ziemią przebywało 86 pracowników. Udało się ewakuować ich na powierzchnię. Zakład doznał znacznych zniszczeń i jego działalność została wstrzymana. W faktach przenosimy się za ocean. Dziś rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym wyjątkowym dla USA dniu warto wspomnieć też o trudnych tematach. Część rdzennych Amerykanów nadal odczuwa żal wobec trudnej historii relacji z państwem amerykańskim. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Indianie Navajo, choć dziś wiedzą, że nie ma już powrotu do tego, co było, to nie zapominają krzywd, jakie spotkały rdzenną ludność. Spotykamy się, aby świętować to, kim nadal jesteśmy jako naród mimo upływu lat i dziękować naszemu Stwórcy, Słońcu, Wiatrowi i Ziemi za możliwość śpiewania, tańczenia i życia. Mówi Erin Dixon. Są wśród nas osoby, które wciąż czują urazy z powodu tego, co spotkało nasz naród w przeszłości. Sam jestem weteranem Korpusu Piechoty Morskiej. Większość uczestników to również weterani. Nadal czujemy patriotyczny obowiązek służby swojemu krajowi poprzez modlitwę czy pozytywne działania. Staramy się mówić ludziom, że nie możemy już żyć wyłącznie przeszłością. Ale w czasie takich spotkań przypomina się o bolesnym dziedzictwie, rezerwatów, szkół z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców oraz przymusowej asymilacji. To historyczna trauma, wojny ze Stanami Zjednoczonymi, przesiedlenia do rezerwatów, odbieranie dzieci rodzinom i zmuszanie ich do przyjęcia amerykańskiej kultury. Dziś Ameryka świętuje 250 lat.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: W Houston rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz 1/8 finału mundialu. Kanada kontra Maroko. O 23:00 natomiast Francja zagra z Paragwajem. Kibice trójkolorowych są pewni, że ich drużyna wygra. W wielu paryskich barach zbierają się już kibice, którzy będą oglądać mecz na telebimach. Przekonał się o tym paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Wiele barów w centrum Paryża wprost obleganych jest przez ubranych na niebiesko kibiców, którzy zamierzają spędzić tu dużą część nocy, czekając na mecz, później oglądając pojedynek, a następnie świętując kolejną wygraną ich drużyny. Są bowiem pewni, że Kylian Mbappé i jego koledzy mają zwycięstwo w kieszeni. Bardzo liczymy na Mbappé i innych naszych zawodników. Jesteśmy pewni, że znowu wygrają. Chcemy, by Francja po raz trzeci zdobyła tytuł Mistrza Świata, mówi mi pełen entuzjazmu paryżanin. Nie widać końca wielkiej przygody. Atmosfera jest fantastyczna, wyjaśnia mi inny paryski kibic.
2: A pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe już za niecałą godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie RMF FM. To jest godzina męskiego grania.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lew.
2: Oj, coś tu jest nie tak.
3: Nie.
2: Łudy.
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jak jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on jest niestety... Ale on niestety ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter Casanova wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z szalu umrę. Hejs, jodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hejs, jodwu facety, nie żal wam kobiety.
4: Upadnięty długopis. Siedzi wrona rozkraczona, a na wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy:
5: może dość!
6: Paduwa!
4: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
5: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Jesteś
3: poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest, Tarnowa.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona Ziutek mówi.
1: Uwaga,
0: uwaga,
1: Józefie.
2: Stop.
1: Krajalnica. Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
1: Nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Izo.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze powiedziała Iza. Skąd?
1: Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Krakowa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
3: Hmm.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i prój ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18. Pilot

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Trump w centrum uwagi. Jedność Amerykanów schodzi na dalszy plan. Historycy za oceanem komentują rocznicowe obchody w USA. W faktach także zielone korytarze w Lublinie. Usłyszycie, co planują tamtejsi naukowcy. Zaczniemy jednak od pilnych informacji dla kierowców. Tragiczny wypadek na S-Trójce na Dolnym Śląsku w Jaworze. W zderzeniu z barierami zginął motocyklista. Zablokowana jest trasa w kierunku Bolkowa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem między Piaskami i Krasnym Stawem. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Utrudnienia także na Krajowej 62 na Mazowszu. Tam kolizja dwóch osobówek między Serockiem a Wyszkowem. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Bez ciepłej wody od najbliższego czwartku muszą radzić sobie mieszkańcy dwóch mazowieckich miast, Pruszkowa i Piastowa. Wstrzymanie dostaw to efekt remontu w lokalnej elektrociepłowni. Skutki od dzisiejszego popołudnia odczuwa ponad 40 tysięcy osób.
3: Fakty, opinie, komentarze.
2: Obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych coraz bardziej przypominają święto Donalda Trumpa. Tak ocenia je część amerykańskich mediów i historyków. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Kłaniam się, jestem. Z okazji jubileuszu prezydent przygotował limitowane paszporty ze swoim wizerunkiem. Złote monety. Mówił o banknocie o nominale 250 dolarów z własną podobizną. Zapowiedział też budowę monumentalnego łuku triumfalnego i organizuje wiec pod hasłem Hołd dla Ameryki, po którym ma odbyć się największy pokaz fajerwerków w historii. Krytycy podkreślają, że rocznica, która miała jednoczyć Amerykanów, staje się wydarzeniem skoncentrowanym na samym prezydencie. Wczoraj w czasie okolicznościowego wystąpienia w Dakocie Południowej mówił nawet o zbliżających się wyborach do Kongresu. Choć to wydarzenie związane z urodzinami Ameryki. Washington Post ocenia, że Trump rozszerzył swoją skłonność do sygnowania przedsięwzięć własnym nazwiskiem również na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
5: Happy Independence Day to all. God bless you all. God bless you all. Thank you.
2: W faktach teraz Lublin. Połączenie w jedną sieć wszystkich parków i terenów zielonych proponują tamtejsi naukowcy. Ich zdaniem w mieście należy stworzyć tak zwane zielone korytarze.
6: Wychodząc z domu, wchodzimy w zieleń, możemy się przemieszczać z tymi zielonymi korytarzami. Największe wyzwanie to jest właśnie osiągnięcie ciągłości. No, łącznie zaproponowaliśmy w tej koncepcji 199 terenów. To są tereny większe, mniejsze.
7: To realne?
6: No to już istnieje w znacznej mierze.
7: No ale trzeba to łączyć. Czy to łączenie jest realne?
6: To jest realne i to jest projekt naprawdę na wiele, wiele lat, ale chodzi o to, żeby mieć wizję.
2: Z Janem Kamińskim z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest krótki, czerwony i hałaśliwy. Mowa o zabytkowym tramwaju, który wyjechał na ulicę Szczecina. Turystyczna linia Zero będzie wozić mieszkańców i turystów w wakacyjne weekendy po najważniejszych punktach miasta.
8: Jest niesamowicie!
9: Bo to jest taki trochę inny tramwaj.
8: Tak, jest mały i są drewniane siedzenia i jest czerwone, a inne autobusy nie są czerwone.
9: I ten ma numer Zero?
8: Tak.
10: Fajnie, przyjemnie. Lata młodzieńcze się wspominają, jak to fajnie było. Za naszych czasów.
11: Czasy się niszczyły, oto jak w szpileczkach się weszło. Miłe wspomnienia.
2: Usłyszała w tramwaju nasza reporterka Anna Pałamar, a już w kolejnych faktach RMF FM podniebne podróże z naszymi pupilami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Jedna ósma finału mundialu rozpoczęta. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. W Houston Kanada remisuje z Maroko 0-0 po pierwszej połowie spotkania o ćwierćfinał. Niespodziewanie, jeśli ktoś był bliżej strzelenia gola, to nie czwarte na mundialu w Katarze Maroko, a kanadyjscy gospodarze. Iga Świątek już w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przegrała z Aleksandrą Ayalą 6-7, 2-6. Dla 21-letniej tenisistki z Filipin to największy sukces w karierze.
13: For someone like
12: Dla takich zawodniczek jak Iga czy Serena i Venus Williams to może nic wielkiego, ale dla kogoś, kto dorastał na Filipinach.
13: May seem small, but for someone who grew up in the Philippines and...
12: głos załamał się ze wzruszenia Aleksandrze Ejali, rosnącej gwieździe światowego tenisa. Dla Igi ta porażka niestety oznacza, że nie obroni tytułu, nie obroni kilku tysięcy punktów w rankingu za ubiegłoroczne zwycięstwo w Wimbledonie i czekają znaczący spadek w zestawieniu. A wspomniane siostry Williams ze względu na kontuzję Siriny musiały wycofać się z turnieju Debla w Londynie. Aleksandra Mirosław straciła rekord świata we wspinaczce na czas. Złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odebrała go Emma Hunt w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata na krakowskim rynku. Amerykanka jako pierwsza kobieta w historii pokonała barierę 6 sekund, czasem 5,99. Hunt wygrała potem finał, w którym kończąca po tym sezonie karierę Ola Mirosław popełniła falstart i zajęła dopiero czwarte miejsce. Druga była Natalia Kałucka. Jutro w Krakowie sztafety kobiet i mężczyzn z udziałem Polek i Polaków.

Na górala i w górę! Niezorientowanych i zakręconych już w sobotę o 9 rano dokręcą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. I po zawodach w RMF FM. Słuchaj na okrągło.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. 6 szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami.

0: Witam.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: 15 milionów 11 tysięcy 970 złotych.
0: Za dużo. Witam cię. Jak cię nie ma, no to trudno, to może...
1: Halo, jestem, będzie. Jestem.
0: No jesteś.
1: 15 milionów,
0: aha,
1: 11 tysięcy,
0: aha,
1: 968.
2: Za mało.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No witam cię.
3: O, udało mi się po raz pierwszy. Podaję swoją kwotę.
0: Zastanów się bardzo, bardzo dobrze.
3: Tak, właśnie, zastanawiam się cały czas.
0: No i?
3: 15 milionów.
0: Aha.
3: 11 tysięcy.
0: Aha.
3: 969 złotych.
0: Tak masz na imię.
3: Zofia.
0: Jakby to powiedzieć, no. Dobrze się zastanowiłaś!
3: Nie, tak!

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Ważniejsze informacje przekażę wam teraz. Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Poszukiwania 65-latka w Świętokrzyskiem bez rezultatu. Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony. Papież apeluje o rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Leon XIV mówił o tym na włoskiej Lampedusie. Maroko blisko ćwierć finału mundialu. O tym w faktach sportowych. Świętokrzyska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie poszukiwanego od wczoraj 65-letniego mężczyzny. To mąż kobiety, której ciało znaleziono w ich domu w Borkowie pod Kielcami. Według policji 65-latek jest ostatnią osobą, która widziała ją przed śmiercią. W faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak wygląda mężczyzna?
3: Choć zdjęcie nie jest dobrej jakości, to od razu rzuca się w oczy to, że mężczyzna nie ma na nogach butów, porusza się boso. Policjanci zwracają też uwagę na opuchniętą prawą dłoń. 65-latek ma na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek i brązowe spodnie. Policjanci proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, by kontaktowali się z najbliższą komendą albo dzwonili na numer 112.
2: Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny znajdziecie na rmf24.pl. Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym w sposób całościowy, mówił na Lampedusie Leon XIV. Na tej włoskiej wyspie papież wziął udział we mszy z udziałem około 4000 osób. W homilii, nawiązując do słów z Ewangelii, stwierdził, że Lampedusa jest położona przy drodze tak niebezpiecznej jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha.
4: Qui avete visto non solo uno.
2: Widzieliście tu nie jednego, ale tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce rabusiów. Zabrali im wszystko, brutalnie ich pobili i odeszli, zostawiając na wpół żywych. Morze pochłonęło życie innych, tych, którzy nie zdołali dotrzeć do upragnionego celu. Mówił papież, Lampedusa leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. W faktach teraz Nowy Jork. Na rzece Hudson zakończyła się wielka parada kilkudziesięciu żaglowców z całego świata z okazji 250-lecia USA. Wśród nich znalazł się także Dar Młodzieży, który od dziś można zwiedzać za darmo. A jak studentom minął ten czas na pokładzie daru? O to pytał nasz specjalny wysłannik do USA, Stanisław Pawłowski.
5: Dosyć szybko mimo wszystko, ale to też kwestia tego, że byliśmy zaaferowani strasznie robotą, klarowaniem żagli, ciągnięciem szotu.
6: Mało osób może powiedzieć, że było na paradzie na Darze Młodzieży w Stanach Zjednoczonych.
7: Każdy chce troszkę zejść już na ląd, pozwiedzać, czy to Times Square, czy to po prostu Manhattan.
8: Myślę, że będziemy to naprawdę super wspominać, jednak przeżycie jest niesamowite.
2: Manhattan dalej będzie świętować jeszcze dziś wielkie pokazy fajerwerków.
9: Są i takie fakty.
2: Podniebne eskapady z naszymi pupilami coraz bardziej realne, przekonują eksperci. W drugi wakacyjny weekend mówimy w faktach o podróżowaniu ze zwierzętami. Pierwsze linie lotnicze zgadzają się, by duże psy znajdowały się w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Jeśli pozwalają oczywiście na to warunki techniczne samolotu.
10: Wiemy dobrze, że ci podstawowi operatorzy przede wszystkim jest zadaniem upchanie maksymalnej liczby pasażerów i nie tracenie miejsca, ale mówiąc krótko, ostatecznie liczy się przychód z tego miejsca. Jeśli ktoś po prostu zapłaci za drugi bilet, za tego psiaka i ktoś się na to zgodzi w znaczeniu i zabezpieczy to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to te zmiany na pewno pójdą w tą stronę.
2: Mówi ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. A w faktach za godzinę kolejne ważne wydarzenia w ramach odbywających się w Krakowie szturali.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Maroko lada chwila zostanie pierwszym ćwierćfinalistą mundialu. O tym w mistrzowskich faktach sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
11: Dobry wieczór. Przed sekundą właśnie zostało już tym ćwierćfinalistą. Pokonało Kanadę 3-0. Maroko było dzisiaj wyrachowane do bólu wręcz konkretne, chociaż to współgospodarze turnieju przeważali. Wytrawne lwy Magrebu pokazały jednak klasę, awansując jednocześnie oszczędnie gospodarując siłami. Bohaterem dnia został Azedine Unai, który strzelił dwie bramki. Trzecią dołożył przed chwilą w doliczonym czasie Sufiane Raimi. Rywalem Maroka w ćwierćfinale zostaną Francuzi lub Paragwajczycy, którzy rozpoczną spotkanie o 23:00. Mundial w pełni, tymczasem kluby ekstraklasy przygotowują się do nowego sezonu. Mistrz Polski Lech Poznań pokonał w sparingu słowacki zespół Podberezowa 3-1. W drugiej połowie grał dochodzący do formy po ciężkiej kontuzji Radosław Murawski.
12: Na dzień dzisiejszy kompletnie nic nie czuję i skupiam się na tym, żeby zbudować swoją formę fizyczną, ale też piłkarską i żeby wrócić do składu i pomóc tej drużynie.
11: Lech rozpocznie sezon od meczu o Super Puchar Polski w Poznaniu z Górnikiem Zabrze 16 lipca. 11 miejsce zajmuje po drugim dniu rajdu Rzymu polska załoga Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Jak mówił na mecie kierowca, Miko, to wynik poniżej oczekiwań spowodowany problemami na pierwszych odcinkach.
13: Mieliśmy trochę problemów technicznych z interkomem. Nie do końca na tym środkowym odcinku byłem w stanie słyszeć Szymona. Po południu ten problem techniczny już w większości został rozwiązany. Tempo było też trochę lepsze po południu.
11: Jutro odbędą się jeszcze 4 odcinki specjalne. Meta rajdu Rzymu, trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy, będzie przy Via della Conciliazione, drodze prowadzącej do Bazyliki Świętego Piotra. Finisz po południu. Kończymy smutną informacją. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus. Były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Ostatnio współpracował z kadrą narodową juniorów jako trener. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Narciarski.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Unter lieben Glauben, Globen.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: ani w 5, ani w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys
3: i Michał Kubik. Nie.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. Plany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

0: Kuń nawet raźni, parska i prycha, gdy słucha listy Marcina Jędrycha. Hop, bęc!
1: I wiesz co?
2: Co?
1: Już cię nie kocham.

Marzenia, nadzieje, miłosne zaklęcia i pewnie pomyślisz, że jestem do wzięcia. Nie, nie wolno ci igrać z uczuciami, bo kiedyś ktoś zapłaci za to łzami. Tak magii miłości.

uśmiechasz, czemu nie tak kolejny raz? Zabawić się chcesz, lecz nie moim kosztem, już nie moim tym razem. Ja już wiem, nie możemy być razem. Już nie. Z tej

0: powiedzieć, że to już skończone.
1: Lecz znudziłem ci się, ja to widzę w twoich oczach.
0: Widzę to za dnia, rozmyślam po nocach.
1: Wiem, że z magii miłości zakpiłaś.
0: Uczucia moje na półkę odstawiłaś.
1: Więc mówię,

Gdy będę daleko, tam łatwiej będzie mi. Tam szybko mi przyjdzie zapomnieć tamte dni. Nie myśleć o tobie, o sobie, świecie, o nas. Przekonać się, że miłość znów skończona.

0: wiesz co?
1: Co?
0: Już cię nie kocham.
2: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Can't touch this. Look, man, can't touch this.
1: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
2: Ameryka, Polska, inne ważne fakty. Przed wami Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Ekstremalne upały komplikują obchody 250-lecia USA. Za chwilę połączymy się z amerykańskim korespondentem RMF FM. To pierwszy weekend po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN. Co na to kierowcy?
4: Co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
3: W faktach także zaproszenie do Krakowa. Jutro finał festiwalu Szturalia. Rekordowe upały zakłócają obchody 250. rocznicy powstania USA. Na wschodnim wybrzeżu odczuwalna temperatura miejscami przekracza 40 stopni, a ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem dotarły do około 150 milionów mieszkańców. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dobry wieczór. Z tego powodu odwołano parady m.in. w Waszyngtonie i Filadelfii. W wielu innych miastach skrócono ich trasy lub przełożono wydarzenia na inny termin. Ponad 840 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a synoptycy ostrzegają, że po południu i wieczorem mogą nadejść gwałtowne burze. Mimo trudnych warunków, pokazy fajerwerków mają odbyć się zgodnie z planem. Wieczorem w Waszyngtonie przemówienie wygłosi prezydent Donald Trump, który wcześniej żartował, że nawet ponad 40-stopniowy upał nie powstrzyma go przed wygłoszeniem długiego wystąpienia. Dziś przemawiał już wiceprezydent USA J.D. Vance. Do wszystkich moich rodaków mówię, jestem z was dumny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i wszystkiego najlepszego dla naszego wielkiego narodu. Dziś, moi przyjaciele, świętujemy, a jutro wracamy do pracy. Niech Bóg wam błogosławi, mówił wiceprezydent USA. Nad amerykańską stolicą trwają pokazy lotnicze. Co chwilę nad głowami przylatują nam samoloty, w tym F-35. Z plenerowego studia Radia RMF FM przy monumencie Waszyngtona, skąd dziś nadają wszystkie największe światowe media. Paweł Żuchowski.
3: Teraz fakty z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W Ujściu to odcinek Piła Chodzież. Motocykl zderzył się z osobówką. Droga jest zablokowana. To pierwszy weekend na stacjach benzynowych, odkąd przestał obowiązywać pakiet CPN. Jak przekonał się nasz reporter, dziś ceny paliw były mniej więcej o złotówkę wyższe niż tydzień temu.
6: Lepiej było wcześniej, jak te ceny maksymalne były wyznaczane?
7: Czy na pewno, bo gdzieś tam w dłuższej perspektywie czujemy to w setkach złotych. Natomiast gdy pan zapyta, to ja wtedy zaczynam to kalkulować, natomiast na co dzień po prostu nie mam na to czasu.
8: Fajnie jakby było taniej, ta złotówka w tą i tamtą. Wiadomo, że jest jakąś różnicą dla kieszeni, ale dla mnie jest niezauważalna. Prawdopodobnie dla kierowców, którzy zarabiają w ten sposób, że wykorzystują ten samochód na co dzień, to ma znaczenie.
4: Mnie jako taksówkarza bardzo to boli, bo co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
3: Usłyszał od kierowców w Warszawie reporter RMF FM Michał Radkowski.
9: Świat kultury w faktach.
3: Przed nami finał festiwalu Tauron Szturalia w Krakowie. Wydarzenie to m.in. projekcje filmów, w których wystąpił aktor, ale i spotkania z twórcami produkcji. To także okazja do wspomnień z udziałem rodziny czy przyjaciół Jerzego Sztura.
10: Ja się śmieję, że to był trochę taki jaskiniowiec, bo bardzo się cieszył z mojej obecności. Dobrze, że tam gdzieś tam sobie siedzę, on sobie siedział, oglądał filmy i równocześnie uczył się roli. Mało w nim było takiego człowieka, który rzuca dowcipami naokoło. Jak ja się dowiadywałam kiedyś z prasy o tym, że on mnie kocha i z wywiadów. Zawsze miałam do niego odpowiedź, dlaczego ja się o tym dowiaduję od tych ludzi. To tak dzisiaj się dowiaduję o jego właśnie takich różnych powiedzonkach, sytuacjach śmiesznych.
3: Wspomina żona artysty Barbara Sztur. Jutro w kinie pod Baranami projekcja obrazów Kajman, Spokój oraz Amator. Wieczorem natomiast w Dworku Prąd Niskim bal z Jerzym Szturem. Podczas niego usłyszymy kompozycje z ekranizacji takich jak Spis cudzołożnic czy Uprowadzenie Agaty. Przed sportem polecamy wam jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23.00 przywita się z wami Karol Płaczkiewicz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Kto dołączy do Maroka w ćwierćfinale mundialu? Na mistrzowskie fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Rywalami lwów Magrebu zostaną Francuzi lub Paragwajczycy i nie ma co się oszukiwać. Zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu są trójkolorowi, którym co prawda zdarzają się błędy w obronie, ale w ataku na razie na tych mistrzostwach mało kto może się z nimi mierzyć.
12: Ten potencjał ofensywny, mówię tutaj o Mbappe, o Olize, o Barkoli, o Due, o Usmanie Dembele, o Szerkim, to jest taki kapitał, który na tych mistrzostwach mistrzostwach świata. Myślę, że Francuzi potrafią wykorzystać ten polot, ale przede wszystkim ta energia. Po raz pierwszy widzę Francję, która gra z uśmiechem na twarzy.
11: Mówił grający przed laty we Francji były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Pierwszy gwizdek w Filadelfii o 23:00. Maroko, przypomnę, w Houston wypunktowało Kanadę, wygrywając 3-0. A propos jeszcze Francji, 113. edycja największego kolarskiego wyścigu świata rozpoczęta. Oczywiście mowa o Tour de France w Barcelonie. Jazdę drużynową na czas wygrał zespół Jonasa Winigo, Team Visma Lise Bike. Wyniki są też liczone indywidualnie. Duńczyk został pierwszym liderem Touru, a jego wielki kontrkandydat do zwycięstwa, Tadej Pogacar, zajmuje trzecie miejsce. Michał Kwiatkowski jest 73, a Kamil Gradek pod koniec drugiej setki. Jutro drugi etap z Barcelony do Tarragony. Świetna sobota Kimiego Antonellego, lider klasyfikacji kierowców Formuły 1 z Mercedesa, wygrał kwalifikacje i wywalczył pole position przed jutrzejszym Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Na drugim i trzecim miejscu dwaj kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Dodatkowo Antonelli wygrał wcześniej sprint, za co zarobił dodatkowe 8 punktów do klasyfikacji generalnej.
13: Takie dokumenty jak zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne, świadectwa szkolne, pisemne polecenia służbowe oraz akty cuius libet generis mogą in fraudem legis stanowić źródła dowodowe ad validitatem, lub też nie mogą, chyba że ustawa stanowi inaczej.

0: Skoro on tak mówi, to tak jest.
1: Jakie święto jest u was?
2: Znaczy no było, to były moje urodziny.
3: No i mamy tu takie małe upomineczki.
2: Brzdękające i...
3: Hec, hec, hec.
2: Dzięki!

cieni. Bez koloryzowania i zbędnych ornamentów. Obraz dnia. Jasny, czytelny, kompletny. Codziennie o 22.45 w RMF FM.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem nowe fakty przedstawi rozpoczynający dyżur w redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
2: Witam, zapraszam. Na początek Wenezuela. Prawie 3000 osób zginęło w czerwcowych trzęsieniach ziemi. Rosja ogłosiła sukces, Ukraina zaprzecza doniesieniom z Kremla. Trwa spór o losy Konstantynówki w obwodzie donieckim. W tych faktach będą też 81. urodziny Szczecina i kolejne mundialowe emocje. Jest 23. Rośnie bilans ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęły 2954 osoby, a ponad 16,5 tysiąca zostało rannych. Kataklizm z 24 czerwca zniszczył 856 budynków i pozbawił dachu nad głową ponad 16 tysięcy mieszkańców, dla których utworzono tymczasowe obozy. Wciąż za zaginione uznawanych jest ponad 50 tysięcy osób, dlatego służby obawiają się dalszego wzrostu liczby ofiar. Ze względu na przepełnienie szpitali, prowizoryczne placówki medyczne powstały m.in. w restauracji fast foodowej oraz na dworcu kolejowym w Catia La Mar. W restauracji działa także punkt pomocy psychologicznej, apteka oraz schronisko dla zwierząt odnalezionych pod gruzami. Lekarze ostrzegają, że wraz z napływem poszkodowanych do tymczasowych ośrodków rośnie ryzyko wybuchu chorób zakaźnych, co może dodatkowo pogorszyć sytuację humanitarną. Ukraina zaprzecza rosyjskim doniesieniom o zdobyciu Konstantynówki. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ukraiński sztab generalny zapewniają, że strategiczne miasto w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Rosja ogłosiła w piątek zajęcie Konstantynówki, jednak Kijów określił tę informację jako kolejne rosyjskie kłamstwo. Zełenski podkreślił, że gdyby miasto rzeczywiście znajdowało się pod kontrolą Moskwy, Władimir Putin mógłby spotkać się z nim właśnie tam, aby rozmawiać o zakończeniu wojny. Kreml odrzucił tę propozycję. Rzecznik Dmitrij Pieskow stwierdził, że Konstantynówka jest już częścią Rosji i ponownie zaprosił Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. Konstantynówka jest jednym z kluczowych punktów ukraińskiej linii obrony w obwodzie donieckim. Jej ewentualne zdobycie mogłoby ułatwić rosyjskim wojskom dalszą ofensywę na północ regionu. I w faktach wracamy teraz do Polski. W Krakowie kolejne utrudnienia dla kierowców w centrum miasta. Dziś ruszył remont ulicy Grzegórzeckiej. Roboty obejmą odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej i potrwają do 17 lipca. Przez 6 najbliższych tygodni Grzegórzecką nie pojadą również tramwaje.
3: Do 9 lipca nie będzie się dało jeździć samochodem, tak jak to do tej pory jest, od ronda Grzegórzeckiego w kierunku hali targowej, oczywiście w drugą stronę analogicznie. Natomiast po 9 lipca do 17 lipca będzie taka możliwość, czyli od ronda Grzegórzeckiego do hali targowej będzie się dało przejechać właśnie samochodem. Jest jeszcze jedno utrudnienie związane z wymianą tego przejazdu przez tory na wysokości skrzyżowania z ulicą Wielopole, bo właśnie tam pomiędzy 4 lipca a 17 lipca właśnie tam ten przejazd będzie wymieniany, no więc siłą rzeczy z Dietla, z Grzegórzeckiej w Wielopole niestety nie wjedziemy.
2: Mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Są i takie fakty.
2: Szczecin świętuje 81. urodziny. Dokładnie 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad miastem. W tym mieście przez cały weekend trwają obchody. Jednym z bardziej widowiskowych punktów programu była kilkudziesięciominutowa inscenizacja historyczna. Rekonstruktorzy odtworzyli walki o miasto i przejęcie Szczecina.
5: Jest to pasja przede wszystkim. Trzeba się zaangażować.
6: Od dawna się pan zajmuje tym?
5: Od 15 roku życia, a mam 33 lata.
6: To długo. I ty też brałeś udział po stroju.
5: Kolegi jest pierwsza akurat dzisiaj impreza. Także kolega jest zestresowany.
6: Jak ci się podobało?
7: No fajnie było.
6: Na pewno będę więcej raz, jeśli będę mógł. Rzadko jest taka okazja, żeby zobaczyć no, takie widowisko w centrum Szczecina z tak dużą grupą w ogóle rekonstruktorów.
5: Warto tą tradycję podtrzymywać, żeby przekazywać młodym osobom z pokolenia na pokolenie, jaka była prawdziwa historia.
6: A ty też brałaś udział, widziałam. Jak ci się podobało?
8: Bardzo fajnie. W tym roku nie musiałam być aż tak przy wybuchach, to fajnie. Zajmowałam się handlem.
2: Usłyszała od mniej i bardziej doświadczonych rekonstruktorów nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. W Filadelfii rozpoczęło się właśnie kolejne spotkanie 1/8 finału mundialu. Paragwaj mierzy się z Francją. To spotkanie oczywiście obserwujemy dla Was i wrócimy do niego w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć?
7: kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
9: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę od 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowo oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge'ów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy i potem się odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazała się, że ta moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
2: Andrzeju, skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

Krychowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz!
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, WMFFM.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMFFM.

0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Pobliska. Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty o północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. 250 lat Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie świętowanie w ekstremalnym upale. Na początek relacja naszego korespondenta. W Polsce pozostałością po ostatnich upałach jest wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Coraz więcej linii lotniczych pozwala dużym psom na podróż w kabinie. Eksperci przewidują, że tego typu ułatwień będzie więcej. Waszyngton świętuje dziś 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi od rana zmierzają na National Mall, gdzie wieczorem czasu miejscowego przemawiać będzie prezydent i gdzie odbędzie się pokaz fajerwerków. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy cię, Paweł. Powiedz, co dzieje się teraz u ciebie?
3: Kłaniam się, jestem. Panuje tutaj kompletny bałagan. Dziennikarze i zaproszeni goście nie mogą dostać się do sektorów, a wszystko przy 40 stopniach. Secret Service ma problemy ze sprawdzeniem wszystkich tych, którzy chcą dostać się w rejon monumentu Waszyngtona. Nad bezpieczeństwem czuwa tu kilka tysięcy policjantów, agentów federalnych i żołnierzy Gwardii Narodowej. Wczoraj organizatorzy musieli nawet na kilka godzin zamknąć teren głównych obchodów z powodu 40-stopniowego upału i omdleń uczestników. Dziś pogoda jest podobna, emocji nie brakuje. Dla jednych to wielkie Święto Ameryki, dla innych zbyt mocno upolitycznione wydarzenie organizowane pod patronatem Donalda Trumpa. Jedno jest jednak pewne, takich obchodów Ameryka jeszcze nie widziała. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
2: Dziękujemy za te relacje. My w faktach pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje portal Axios, Donald Trump rozmawiał wczoraj telefonicznie z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, który złożył mu gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym wcześniej wpisie Zełenski podziękował USA za wsparcie wojskowe i ponowił apel o przekazanie Ukrainie systemów Patriot. Kiedy prosimy Amerykę o patrioty, wierzymy, że wartości szacunku dla życia i ludzi zwyciężą ponownie, napisał ukraiński prezydent. Szczegóły przebiegu rozmowy przywódców nie zostały ujawnione. W związku z obchodami rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych doszło do jeszcze jednego bardzo ciekawego spotkania. Papież Leon XIV odwiedził ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej, Briana Bercha. Informację podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w krótkim komunikacie na Telegramie. W odpowiedzi na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty udał się do jego rezydencji wieczorem.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. Bardzo wysoka temperatura w ostatnich dniach spowodowała, że w niektórych miejscach wilgotność ściółki jest bardzo niska.
5: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą... Ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
6: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
5: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
2: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Kolejne linie lotnicze zapowiadają, że duże psy będą mogły podróżować w kabinie pasażerskiej samolotu, a nie jak do tej pory w luku bagażowym. Właśnie o podróżowaniu ze zwierzętami mówimy w ten drugi weekend wakacji w faktach RMF FM. Eksperci przewidują, że ułatwień dla właścicieli czworonogów w samolotach będzie coraz więcej, choć wciąż jest to tylko dodatek.
7: Cały czas pamiętajmy, że jednak podstawową funkcją jest ten przewóz osób, tak? I on zawsze taki pozostanie. Pewnie pójdzie to w tą stronę, że będą wydzielone specjalne miejsca dla tych, którzy będą sobie życzyć przewozu tego większego psiaka, czy nie wiem, kociaka pewnie też, właśnie razem na pokładzie samolotu.
8: A czy też są coraz bardziej dające się upilnować i coraz bardziej przewidywalne zwierzęta na pokładzie?
7: Myślę, że też. Oczywiście tutaj to jest zależne od, w przypadku psów wiadomo, inaczej się zachowa labrador, inaczej jakiś pies rasy ostrej. Oczywiście mamy te środki. Mamy środki chociażby farmakologiczne, tak, na uspokojenie, by tutaj nie dochodziło do jakichś, chociażby stresu dla tego zwierzęcia. To są wyzwania, z którymi na pewno tu trzeba będzie sobie poradzić.
2: Przewiduje ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na koniec tego wydania raport z mundialu. W Filadelfii trwa mecz 1/8 finału między Paragwajem a Francją. Po 45 minutach gry bezbramkowy remis. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdołała oddać celnego strzału. Piłkarze za kilka minut wrócą na murawę. Kolejne doniesienia piłkarskie w Faktach o Pierwszej. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

0: Uwaga,
1: grzanki zostały włączone.
2: Halo?
3: Halo?
2: Halo?
3: Wiesiek, dzień dobry.
2: A skąd ty dzwonisz?
3: Z kanapy.
1: Pozdrawiamy cię bardzo, a zwłaszcza twoją kanapkę też byś...
2: Stój!
3: Nie kłaść?
1: Nie kłaść. Mówisz stop, maszyna odpowiada, co wylosowałeś.
3: Powiedz kiedy?
1: No ja mam mówić?
2: Ty sobie powiedz kiedy.
3: Od kiedy?
2: Powiedz. Od teraz.
3: Stop!
4: Kuchenka. Mikrofalowa.
3: Yes! Coś ty, co tam?

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: have your mind arranging a shooting shoot at Mofas, I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Obudź we mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Attack, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Alina Kamińska i Paweł Pawlik już wiedzą. Żadnych skoków w bok, tylko wprost przed siebie. Już w najbliższą sobotę o 9 rano o tym, jak to się robi w pozycji V i po zawodach.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump przez około 90 minut rozmawiał z Władimirem Putinem. Głównym tematem zakończenie wojny w Ukrainie. W faktach o pierwszej także plenerowe studio RMF FM w Waszyngtonie. Tam wkrótce rozpocznie się świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. A na mundialu końcówka meczu Paragwaj-Francja. Trójkolorowi prowadzą po golu Kyliana Mbappé. Donald Trump i Władimir Putin odbyli telefoniczną rozmowę trwającą około 90 minut, podaje agencja Reutera, powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa. Według Moskwy Trump zadeklarował gotowość pomocy w poszukiwaniu rozwiązania wojny w Ukrainie. Uszakow przekazał, że rozmowa miała miejsce w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Turcji. Trump miał też zapowiedzieć dalsze działania swoich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy mają kontynuować rozmowy pokojowe i wkrótce ponownie udać się do Moskwy. Strona rosyjska twierdzi, że Putin przedstawił Trumpowi ocenę sytuacji na froncie, w tym informacje o rzekomym zajęciu Konstantynówki w obwodzie donieckim. Jak informowaliśmy w faktach, Ukraina stanowczo temu zaprzecza, podkreślając, że nadal kontroluje miasto. A w stolicy USA wkrótce rozpocznie się urodzinowa impreza. 250 lat Stanów Zjednoczonych. Przy monumencie Waszyngtona jest plenerowe studio RMF FM, a w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Samolotów sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, które w tej chwili dokonują przelotów nad amerykańską stolicą. To jest pozdrowienie dla wszystkich tych, którzy gromadzą się w tej chwili w okolicy monumentu Waszyngtona, gdzie odbędzie się urodzinowa impreza 250 lat Stanów Zjednoczonych. Niedługo ma pojawić się tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że nawet przy 40 stopniach wygłosi długie przemówienie, nie bez powodu mówię o tej temperaturze, dlatego że w tej chwili temperatura odczuwalna to nawet 48 stopni. Ludzie mdleli w kolejce, kiedy stali do punktów kontroli. Ostrzegano. Musiałem przerwać na chwilę. Ostrzegano przed tymi wysokimi temperaturami, tym, co może się wydarzyć. W tej chwili czekamy na wystąpienie prezydenta, a potem ma odbyć się tutaj wielki pokaz fajerwerków, a w międzyczasie ma przylecieć około 100 samolotów. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: W obchody urodzin Stanów Zjednoczonych włącza się też Kraków. Na kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
3: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna, z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historyka pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
1: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Francja blisko awansu do ćwierćfinału mundialu. W 1/8 finału trójkolorowi prowadzą w meczu z Paragwajem 1-0. Sędzia do drugiej połowy doliczył aż 10 minut. Jedyną bramkę jak na razie w tym spotkaniu zdobył Kylian Mbappé, który w 70 minucie wykorzystał rzut karny. Kolejnym przeciwnikiem wygranego tej rywalizacji będzie Maroko, które wieczorem 3-0 pokonało Kanadę. A teraz w faktach inna odmiana piłki nożnej. Amp football, czyli piłka nożna dla osób po amputacji kończyn lub z wadami kończyn, prężnie rozwija się w Polsce. Męska reprezentacja przygotowuje się do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, w których celuje w złoty medal. Także reprezentacja kobiet jest na coraz wyższym poziomie.
5: Powie pani troszkę o swojej drużynie.
6: W mojej drużynie jest teraz około 30 dziewczyn. Na początku było nas tylko kilka. Szukamy się w internecie, szukamy się na różnych zbiórkach, szukamy się poprzez protetyków, lekarzy, fizjoterapeutów, ponieważ wiemy, że...
5: To jest taka poczta pantoflowa trochę.
6: Tak, poczta pantoflowa, ponieważ wiemy, że tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością i do tego jeszcze kobieta plus piłka nożna, to nie jest coś oczywistego. My same po sobie wiemy, że żadna z nas nie trenowała wcześniej piłki nożnej, nawet nie interesowałyśmy się tym. Okazuje się, że jednak każda kobieta jest w stanie grać w piłkę i jest w stanie grać na wysokim poziomie.
1: Z kapitan kobiecej kadry w AMP Futbolu Anną Raniewicz rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. W przyszłym roku Polki zagrają w Mistrzostwach Świata, a w sierpniu dowiemy się, kto zostanie ich organizatorem. Kandydatury zgłosiły Kraków oraz miasta w Brazylii i Rwandzie.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W czerwcu 1956 roku na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób, które miały jeden cel – postawić się władzy komunistycznej i zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś obserwować na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciwkomunistycznej władzy w Polsce. W 70. rocznicę tego powstania przybliżamy historię, którą żyje stolica Wielkopolski.
7: Poznański czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoimy my jako historycy, ale też ogólno, szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji powstania wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie, zdaje się, popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20. zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
8: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
7: Starsze państwo, tak.
8: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy, nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Tak. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
7: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspirację, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w Poznańskim Czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postaci, musimy sobie o tym musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów. Tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Hejmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, tych, którą reprezentował Edipo Olowowski, bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, poznańskie, urwisy to za małe słowo. Robią Niekoniecznie.
8: Szczuny z Łazarza.
7: Tak, szczuny z Łazarza, piękne określenie. Tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwieździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w tym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet protest robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi. Bardzo dużo. Ale to jest protest wszystkich. To jest protest całego Poznania. To jest protest całego miasta.
8: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie. To było, tak to się wpisało już na stałe?
7: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać, że to jest charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny, nie mamy tu żadnej polityki w tym. Tylko, że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost z ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci, bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych, to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
8: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
7: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był bunt wszystkich. Że to był bunt, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Pacopomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam siecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, jak pracowały w Cygielskim czy w Rzeźni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność poznańskiego czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść o, mamy z jednej strony dobro i zło i niezgodę na to zło. O tym jest poznański czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy oddzielić całą Polskę i nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
1: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny.

widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą?

Już go nie odmienię.

0: Kto się dodzwonił?
1: Edyta z Sosnowca.
0: Zagramy dzisiaj o 1 000 000 złotych. Kto tam się tak ładnie śmieje w tle? To ty?
1: Nie, to moja siostra.
0: To możemy chyba zaczynać, prawda?
1: Tak.
2: Raz.
0: Cóż to się zdarzy teraz? Może by siostra tak pomogła? Siostra nie może, co?
1: Stop.
0: Stop. Proszę bardzo. I co teraz? A mówiłem, żeby siostra pomagała? Mówiłem, żeby siostra... A nie chciałaś siostrę dopuścić?
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

czas. Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: do.
1: Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złoty tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM. Uwolnij moc, nim zrobi to Browar Oboci S.A.

0: Słuchacie stacji 30 lat RMF FM. Czas na fakty RMF FM.
1: PM Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Ewakuacja w Waszyngtonie, uroczystości z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych przerwane przez groźną pogodę. W stolicy Iranu, w Teheranie, uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Spotkali się tam wysocy rangą przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu. Będą też doniesienia sportowe. Znamy pierwszą paletę ćwierćfinału Mundialu. Nad Waszyngtonem gromadzą się ciemne chmury, a ekstremalne upały i zagrożenie burzami pokrzyżowały plany organizatorów Wielkiego Święta z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy wydarzenia, którzy czekali na uroczystości i pokaz fajerwerków, są ewakuowani z miejsca imprezy. O szczegółach z Waszyngtonu teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Tak, wszyscy w tej chwili jesteśmy ewakuowani z terenu, gdzie miał przemawiać prezydent Donald Trump. Poinformowano, że nad Waszyngton nadciągają gęste chmury po naprawdę upalnym dniu, gdzie temperatura odczuwalna sięgała 48 stopni. Patrzę na niebo, rzeczywiście od strony Białego Domu nadciągają gęste chmury. Agenci Secret Service chodzą i wypraszają wszystkich tych, którzy godzinami czekali na to, by wejść tutaj i wysłuchać przemówienia, a potem obejrzeć wielki pokaz fajerwerków. Od kilku dni ostrzegano przed ekstremalną pogodą. Nie wiem, czy impreza zostanie całkowicie odwołana, czy później na nowo będą wpuszczane tutaj osoby, ale ze względów logistycznych wydaje się to wręcz